Ich mach auch noch.

0: Thank you.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Dżamelia już nie śpi, słoneczna brygada już nie śpi, słoneczna brygada już na robocie od rana, a oto oni, słoneczni brygadziści, Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry, my nigdy nie zasypiamy.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry, zwłaszcza jak jest tropikalna noc, to nie zasypiamy. Za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
5: Złapać oddech, zwolnić tempo.
4: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
6: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
4: Dlatego spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
3: Autopromocja.
2: 29 czerwca mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek. Mamy godzinę 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kolejny upalny dzień. Wczoraj padł rekord, dziś też prawie 40 stopni. Upały powodem kłopotów na kolei, możliwe, że się powtórzą. Robert Lewandowski bliski podpisania kontraktu z Chicago Fire. Historyczne rekordy ciepła padły wczoraj w Polsce. W Słubicach zanotowano 40,5 stopnia. Tak wysokich temperatur nie było od czasu rozpoczęcia pomiarów. Dziś też gorąco, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. W całym kraju mogą pojawić się gwałtowne burze, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: W związku z tym, że spodziewamy się opadów nawalnych i z tym, że mamy suszę hydrologiczną, lokalnie taka ilość opadu, która spadnie w ciągu, dajmy na to, 10 minut czy do godziny może lokalnie prowadzić do podtopień. Grunt jest wysuszony.
1: Ekstremalne warunki prowadzą do problemów z infrastrukturą. Wczoraj z powodu uszkodzeń sieci trakcyjnej ruch na kilku odcinkach torów w całej Polsce trzeba było wstrzymać, a pociągi stanęły w polu. Odcięcie prądu doprowadziło do sytuacji, w której w wagonach nie działała klimatyzacja. Wieczorem najwięcej problemów było na trasach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Spółka PKP Intercity odwołała część połączeń i prowadziła autobusową komunikację zastępczą. A na lotnisku Chopina, na jednej z dróg startowych, pojawiły się pęknięcia. Ruch przeniesiono na drugą drogę startową. Fala upałów przetacza się przez Europę. Rekordy padły wczoraj również w Czechach i w Niemczech, a według Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu tygodnia w związku z ekstremalną pogodą mogło umrzeć 1300 osób. Robert Lewandowski jest bliski transferu do Chicago Fire. To tak podały niemieckie, włoskie i amerykańskie media. Według tych doniesień reprezentant Polski miał uzgodnić 2-letni kontrakt z klubem, a dokumenty mają być podpisane w ciągu kilkunastu godzin. To pozwoliłoby zagrać piłkarzowi pierwszy mecz w nowych barwach 16 lipca. Półtora miesiąca temu Lewandowski ogłosił, że opuści Barcelonę. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotne mistrzostwo Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których strzelił 120 goli. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Kibice z pewnością na długo zapamiętają pierwszego seta, którego Polacy wygrali 50-48. Komplet zwycięstw dał naszej drużynie awans na trzecie miejsce w tabeli rozgrywek.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: Złote przeboje w drodze.
9: Upał daje się we znaki kierowcom w całym kraju. Na zachodnim Pomorzu jest nieco chłodniej, ale dziś możemy mieć burze i ulewne deszcze. Bądźcie ostrożni na drodze. Przypominam, że w Szczecinie w środę zamknięta zostanie Krzemienna od skrzyżowania z Sąsiedzką do Metalowej.
8: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Woda w Szczecinie.
1: Takiego rozpoczęcia wakacji nie pamiętają najstarsi mieszkańcy zachodniego Pomorza. W Polsce zanotowano nowy rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza. Co prawda na zachodnim Pomorzu mieliśmy nieco mniej, ale i tak temperatury były mordercze. Dziś już nieco się ochłodzi. W Szczecinie w ciągu dnia będziemy mieć ponad 30 stopni, wieczorem spadnie deszcz.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada.
2: To my. Dzień dobry. Po szóstej będziemy w hełmach tropikalnych na głowach świętować Dzień Tropików.
3: Tak jest. Po szóstej sprawdzimy też, tak jak brygadziści ze Słonecznej Brygady, czy też tak nie spaliście w nocy przez tropiki, proszę Państwa. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy jak na to, jak na lato próbujemy cokolwiek wymówić, obudzić się, dojść do siebie, otworzyć szeroko oczęta i spojrzeć piękiem w ten nowy dzień. Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi.

0: American Pie, Madonna w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w pierwszy poniedziałek wakacji, co mamy nadzieję słychać w tle, gdyż my już gramy od rana na gitarach hawajskich. Mamy 29 dzień czerwca i zaczynamy 27 tydzień roku, gorący tydzień i co ciekawego w kalendarzu.
1: 35 lat temu FSO zakończyła produkcję Fiata 125P. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Rybaka oraz Międzynarodowy Dzień Tropików.
2: Taki żarcik, tak? Tak. No wszystko się niestety zgadza. Dzisiaj u nas prawdziwe tropiki. Tak, tak, tak. A ile u was na termometrach na początku wakacji? Popatrzcie i zadzwońcie do nas 22 44 i 30. Zaczynamy apel poranny, zbieramy poranne gorące informacje z termometrów. No i gramy na to jak na lato. Poranne bajla, które podgrzewa nawet zimną kawkę. 13 po 6.

0: dole dresy, na górze siateczkowa koszulka na ramionczka, wiecie, jak ten model się nazywa, to był styl Freddiego Mercurego. Ta koszulka z prześwitami to nie jest głupi pomysł, zwłaszcza, że dzisiaj znowu upał w Polsce. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, gramy na to, jak na lato, tak was witamy w poniedziałkowy poranek.
1: Tak jest, a gdyby zapytać Freddiego Mercurego, a jak jest gorąco, no to on tam śpiewał i mówił, ajajajajajajaj. Trzymajmy się mocno, kochani, my gramy tak, żeby od rana no nie nabierać za dużej prędkości, nie spocić się zbytnio. Obywatel tak. GC, tak, tak, to ja, no to już za moment, a później Diana King i Shy Guy, bądźcie z radiem Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej

0: Siemaszko. Szczegóły na www.siemaszko.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto
2: Aflofarm.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspi Block Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Reklama. W końcu...

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Shy Guy, Diana King w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, ciepło, cieplej, upał. Tak było w weekend i tak jest po weekendzie. Witamy gorąco od rana i sprawdzamy, czy nie śpicie, czy już odklejacie się, tak jak my, od poduszki. 22, 4, 4 i 3, 0, halo.
1: Halo, halo. Wrocław was wita. Jest 23 stopnie, więc superowo, ale słońce już daje czadu od wschodu, więc trzeba zamykać okna. A w domu 29 i cały czas składam buziaczki i lucynę z Wrocławia.
2: No, z góry przepraszamy i lucynę, i wszystkich słuchaczy, ale dzisiaj temperatura dojdzie do 38 stopni w cieniu.
0: Sorry, taki mamy klimat.
2: No niestety.
3: Taki mamy klimat. No tu musimy dodać od siebie, jest tak gorąco, że odradzamy wyjście do pracy. 22, 4, 4 i 3, 0. To jest telefon dla spóźnionych na apel poranny, a piosenkę mamy idealną absolutnie do słuchania jej w cieniu, siedząc sobie wygodnie na leżaczku z drinkiem w ręku.
0: Z polemką.
3: Enigma z polemką, tak? 2 minuty po 6:30.

0: Na gorącej rzece, w gorącej Gujanie ten pan ma własną wyspę, na której pewnie siedzi sobie teraz w cieniu i nic sobie nie robi z wysokiej temperatury. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Ale trzeba przyznać, tymi dźwiękami, które nam dał, zasłużył sobie na takie spędzanie pierwszego poniedziałku wakacji. Za 21 minut będzie siódma, to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, to zaraz dalej przy tej hawajskiej gitarze będziemy bujać w obłokach razem z zespołem Perfect, a wcześniej sprawdzimy przepustowość naszych dróg prowadzących do pracy, czy tradycyjnie, jak to w wakacje, zrobiło się pusto, czy może zupełnie odwrotnie.
2: Autopromocja.
3: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już dziś po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
11: what is going on here?
10: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
12: Join us.
10: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
12: Szczecin powoli budzi się do życia. Zwolnijcie już przy bramie portowej przed Mostem Długim. Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy ulicy Emilii Plater. Pod budowę nowego parkingu do 4 lipca prowadzone będą roboty związane z usunięciem części drzew kolidujących z inwestycją.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Za nami zdecydowanie najgorętszy weekend tego roku. Przyzwyczajajmy się, bo kolejne lata i kolejne wakacje mogą być jeszcze bardziej upalne.
2: Tak jest.
1: I pytanie brzmi, uwaga, gdzie w weekend schowaliście się przed tym upiornym upałem? Ja od razu mówię, że w piwnicy między słoikami, gdyż jako słoik czułem się jak wśród swoich.
3: Ja się schowałam w ogródku, w liściach rabarbaru.
1: Bardzo dobry pomysł.
2: Doskonały. Ja w kinie, bo w kinie klimatyzują w cenie biletu, proszę
3: pana.
2: No nie niskiej, no ale jednak. No a wy 22, 4, 4 i 3, 0 za najlepsze miejsce takie dla ochłody. Wyślemy wam nagrodę. Złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.
1: No tak, zapraszamy. No to gdzie? Gdzie w weekend schowaliście się przed upałem? Mail poranek@złoteprzeboje.pl i telefon 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: It feels so good. Sonik śpiewa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w pierwszy poniedziałek wakacji. Kiedy mówimy, że witamy was gorąco, to jest tylko taka figura retoryczna. Nie chcemy aż tak gorąco was witać, ale jest gorąco.
1: Jest gorąco i przez te upały i dzisiaj będą spore utrudnienia na kolei, bo z powodu pogody odwołano ponad 20 pociągów. Ups. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
15: Reklama.
16: 29 czerwca mamy dzisiaj i to jest pierwszy poniedziałek wakacji, jest siódma, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
17: Sprawdź swój pociąg. W PKP Intercity z powodu upałów odwołało dziś ponad 20 pociągów. Wciąż rośnie liczba ofiar środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto państwowe. PKP Intercity odwołało dziś 21 pociągów w związku z pogodą. Przewoźnik zapewnia, że pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletów innym pociągu. Jeśli dziś planujecie podróż koleją, sprawdźcie połączenia. Kolej przypomina, że podróżni mają prawo do zgłoszenia reklamacji. Można to zrobić za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej lub osobiście w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem spółki PKP Intercity. Nowy tydzień zaczyna się od kolejnych upałów. Dzisiaj we wschodniej połowie Polski znów prawie 40 stopni. Odrobinę łagodniej ma być na zachodzie, trochę ponad 30. Jak sobie z tym radzić, podpowiada kardiolog dr Piotr Gryglas.
18: Powinny te osoby chłodzić swoje przede wszystkim pomieszczenia, zasłaniać zasłony, stosować wentylatory, ręczniki nasączone wodą, żeby chłodziły powietrze właśnie w takich nagrzanych pomieszczeniach, bo niestety w małych mieszkaniach, nagrzanych betonach, takie ryzyko odwodnienia, ryzyko powikłań jest bardzo duże.
17: Upały to nie wszystko, nadciągają też burze. Najpierw na północnym zachodzie, a potem burzowe chmury będą się przesuwać na wschód. Cały czas rośnie liczba ofiar środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. W tej chwili to prawie 1500 osób. Ponad 3100 jest rannych. Akcja ratownicza trwa, ale jest utrudniona przez niedobory sprzętu i częste wstrząsy wtórne. Bilans ofiar może być wyższy, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zapowiedź padła podczas obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Prezydent nazwał uczestników tamtych wydarzeń bohaterkami i bohaterami.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
20: Sport w 30 sekund.
21: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kanada pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0, a zwycięskiego gola strzelił już w doliczonym czasie gry Steven Eustachio. O ćwierćfinał Kanada zagra ze zwycięzcą meczu między Holandią a Marokiem. Ten dziś w nocy. A wieczorem Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Kompet zwycięstwa dał naszej drużynie awans na trzecie miejsce w tabeli rozgrywek. Prowadzi niepokonana Japonia.
19: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
15: Złote przeboje w drodze.
22: Wakacje nie dla wszystkich. Na ulicach Szczecina trwają prace drogowe. A od środy 1 lipca całkowite zamknięcie ulicy Krzemiennej od skrzyżowania z Sąsiedzką do Metalowej. Będzie dojazd do posesji, ale dla mieszkańców posiadających przepustki. Można je odebrać w biurze budowy przy Smoczej 1.
15: Pogoda w Szczecinie.
22: Na zachodnim Pomorzu temperatury nieco bardziej znośne niż te w głębi kraju. Dziś w Szczecinie maksymalnie na termometrach około 31 stopni Celsjusza, ale po południu zdecydowanie się ochłodzi. Czekają nas burze i przelotne deszcze. Jutro znów sporo słońca, temperatura w okolicach 30 stopni. Ciśnienie dość wysokie i jeszcze będzie rosło.
15: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
16: Dzień dobry, witamy. Jesteśmy już po 7:00. Dowiecie się, jak jeszcze dzisiaj zdobyć w Radiu Złote Przeboje 1000 zł na rybki, lody, napoje i inne wakacyjne przyjemności.
23: Po 7:00 też będziemy mieć dla Was zaproszenie na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Gurola. Chcecie zagrać o fantastyczną zabawę w Łodzi? No to zgłaszajcie się już teraz na stronie złoteprzeboje.pl. Czekamy na Was i gramy. Gramy na to jak na lato. Ever David Words na zegarach prawie 5 po 7:00.

0: na wakacje.
1: Na międzynarodowej klimatyzowanej stacji kosmicznej, a może w klimatyzowanym kinie w Lublinie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Za dobrą odpowiedź możecie wygrać, uwaga, Tysiaka. I to już dzisiaj o poranku. Zgłoście się szybko na złoteprzeboje.pl.
2: Może na szczycie Mount Everestu. Napiszcie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego już dzisiaj. Przypominamy, nagrodzimy najciekawszą, najśmieszniejszą odpowiedź. 1000 złotych polskich czeka na nowego właściciela. Finał zabawy Zabierz Złote na wakacje punktualnie o 9:30. No to nie czekajcie. Zgłoście się już teraz.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: Pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisać samego lud.
1: Marek Grechuta, nie dokazuj, miła, nie dokazuj, bo przy takiej temperaturze możesz się przegrzać. Kraków pana Marka rozgrzany do czerwoności i nawet na Brackiej nie pada dzisiaj deszcz. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 20 po siódmej.
2: My po prostu gramy na to jak na lato, sami słyszycie w tle te hawajskie gitary, szum fal, abracadabra, za chwilę Steve Miller Band, a potem komuś z was wręczymy złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show by Agustina Gurola.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca

0: Gołda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: Agustin Egurola. Słyszymy się w radiu Złote Przeboje. Już za chwilę finał zabawy, w której mam dla was zaproszenia na ABBA Night Dinner and Show w Łodzi.
1: Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Got me on the box, it says I'm Mr. Rowe.
1: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.
2: No, w tym tygodniu mamy dla Was podwójne bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Wielkie taneczne kulinarne show, które odbędzie się 11 lipca w łódzkiej manufakturze, w Manu Arte dokładnie.
3: Tak jest, no ale żeby wygrać złoty bilet na to wydarzenie, to musicie najpierw zgłosić się na stronie złoteprzeboje.pl. Zapamiętaliście, tak? Tak jak to zrobiła słuchaczka Ola z Otwocka. Dzień dobry, Olu.
4: Dzień dobry.
2: Słuchaj, Ola, w studiu leży tutaj przed nami właśnie ten złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show, a ty jesteś fanką ABBY i Agustina Egurola, prawda? Ale
4: tak,
2: żeby
4: tak,
2: go zgarnąć, musisz odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada właśnie nasz taneczny guru Agustin Egurola. Czy jesteś gotowa?
4: Tak, tak, jestem gotowa.
3: Na pewno, dobrze. To panie Agustinie, poprosimy o pytanie.
5: Z którego kraju pochodzi zespół ABBA? Ze Szwecji czy z Czech?
3: Olu, dajesz.
4: No, wydaje mi się, że ze Szwecji.
2: I cóż, że ze Szwecji.
5: Dobrze, wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
3: No, proszę pani.
4: Super.
2: Brawo, brawo, brawo. I to jest, słuchaj, podwójne zaproszenie na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola i jeszcze do tego kubek pamiątkowy Radia Złote Przeboje ci
4: bardzo
2: dokładamy.
4: Się dziękuję bardzo.
2: I życzymy doskonałej zabawy.
3: Spotykamy się w Manu Arte w lipcu, a jeśli wy, tak jak Ola z Otwocka, chcecie wygrać złoty bilet na taneczno-kulinarne show, to zgłoście się do zabawy na złoteprzeboje.pl.
1: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: Jak to miło brzmi, jak pięknie Red Box i For America. A wiecie, że kiedy zaczęli grać, to usłyszeli: ludzie, zapomną was po 2 minutach, nie po 2 dekadach. Kochani, po co się tak męczyć? A i tak postanowili, że zaryzykują, spróbują. No i proszę, jakie piękne granie w pierwszy poniedziałek wakacji w radiu Złote Przeboje. To jest Słoneczna Brygada za 19 minut 8.
1: I gramy na to jak na lato i za chwilę wam zagramy Albano i Romina Power Felicita i zrobi się gorąco jak na Sycylii, jak na Sardynii, jak na Capri, a nie, przepraszam, już jest wystarczająco gorąco w Polsce, a no, wcześniej cieplej. Sprawdzimy, jak się jedzie do pracy lub na wakacje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja Relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Wakacje rozpoczęły się z przytupem. Wysokie temperatury, a na drogach zachodniego Pomorza zatory, korki i wypadki. Najpoważniejszy na S3 na odcinku Myślibórz-Pyrzyce. Wczoraj zderzyły się tam 4 auta, jedna osoba zginęła. Niezmiennie apelujemy do kierowców o ostrożność.
6: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Za nami zdecydowanie najgorętszy weekend tego roku. No i w związku z powyższym pytanie pierwszego poranka wakacji brzmi: gdzie w weekend schowaliście się, kochani, przed upałem? 22 44 30.
2: Ja się schowałem w kabinie ciągnika, ponieważ klimatyzacja wystudziła mi kabinę do plus 17 stopni.
3: Też, no gdzie się miałam schować? Jedynie w mieszkaniu z wami, żaluzje zasłonięte, a ja w tym mieszkaniu z wiatrakami i ze złotymi przebojami.
4: No? Ja schowałam się w cieniu rachunku za prąd po włączeniu klimatyzacji, bo tam w taki upał robi się naprawdę chłodno z wrażenia.
5: A państwo słuchacze, kochani, gdzie w weekend schowali się przed upałem? Podpowiedzcie jakieś sprytne rozwiązanie na ten tydzień kolejny gorący. 22 44 30 za najlepsze miejsce wyślemy wam nagrodę. Złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje, mail poranek@złoteprzeboje.pl i telefon 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Czujecie, że lato, czujecie, że wakacje, tak wam gramy. Właśnie Sounds Like a Melodies, Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 4 minuty, 8. Sezon na truskawki jeszcze się nie skończył i to jest ważne, bo bez truskawek i bez szampana nie ma tenisa w Londynie.
1: Tak,
0: proszę,
1: jest najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata. Właśnie startuje dzisiaj na kortach Wimbledonu. Zobaczymy czworo Polaków. Kto jako pierwszy rozpocznie walkę o sukces w Londynie, o tym już za chwilę w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
13: Mamy dzisiaj 29 dzień czerwca i to jest pierwszy poniedziałek wakacji. Jest 8, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Czerwone alerty dla niemal całej Polski. Upały i burze nie odpuszczają. Spór o płace nauczycieli. Związkowcy zapowiadają protest. Startuje dziś Wimbledon. Maja Chwalińska otworzy występy polskich tenisistów. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy, a strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce, w Lubuskiem oraz na Warmii i Mazurach. Potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał grad. Podobnie ma być dzisiaj. Prognozowane są gwałtowne załamania pogody, przede wszystkim na zachodzie i północy Polski. Z falą upałów mierzą się też inne kraje Europy, a także Stany Zjednoczone, gdzie jeszcze w tym tygodniu temperatura może lokalnie przekroczyć 45 stopni. Tragiczny wypadek nad Bałtykiem. W Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który ruszył na pomoc dwójce dzieci oddalających się od brzegu. Dzieci zostały uratowane i nic poważnego im się nie stało, ale mimo szybkiej reakcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować.
15: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
14: Nauczyciele zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3-procentową podwyżkę w budżetówce. Mówi szef związku Sławomir Broniarz.
16: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
14: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz 5300 zł brutto, dla dyplomowanego niecałe 6400 zł. Dziś początek najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie, Wimbledonu. Pierwszego dnia na trawiastych kortach w Londynie zaprezentuje się czworo Polaków. Pierwsza w samo południe czasu polskiego zagra Maja Chwalińska. Jej świetna gra we French Open spowodowała, że dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Przed turniejem w Paryżu Polka nigdy nie była notowana w najlepszej setce rankingu. W pierwszej rundzie w Londynie będzie sobie musiała poradzić z rolą faworytki.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: W Szczecinie ruch całkiem spory, zderzak w zderzak jedziemy głównymi arteriami. Zmiany w komunikacji tramwajowej. Częściowo zakończono prace naprawcze na wierzchni w rejonie pętli Dworzec Niebuszewo. Za to rozpoczyna się remont torów tramwajowych na Estakadzie Pomorskiej. Mamy zmiany w rozkładach jazdy. Są też zwężenia.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Pogoda w Szczecinie.
4: W Polsce padł rekord ciepła. Ponad 40 stopni było w okolicach Torunia. W Szczecinie i regionie temperatury były bardziej znośne, ale i tak dały nam się we znaki. Dziś na termometrach znów ponad 30 stopni, ale po południu ochłodzi się. Czekają nas burze i przelotny deszcz. Jutro znów sporo słońca i 29 stopni.
15: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
15: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
13: Dzień dobry, to my, słoneczni brygadziści. Witamy was o poranku w pierwszy poniedziałek wakacji. Po ósmej będziemy mieć coś dla tych, którzy marzą o własnym pokoju wypoczynkowym.
18: Dzień dobry. Po ósmej będziemy też mieli złotą kawę dla tych, którzy biorą udział w naszej porannej dyskusji, gdyż mamy lato. Dzwońcie i opowiadajcie, gdzie schroniliście się w weekend przed upałami. Tu Radio Złote Przeboje. W poniedziałkowy poranek gramy na to jak na lato. Gramy wilki, urkę. Nic nie

0: Hollywood of Men. To jest zespół, który przebojem Save Your Kisses For Me wygrał Eurowizję w latach 70., kiedy jeszcze nie było globalnego nagrzania, tak jak dzisiaj. 10 minut po godzinie 8. Wita Państwa Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. A teraz będzie coś dla tych, którzy marzą o własnym pokoju wypoczynkowym. Szanse na to marne może w bloku od dewelopera, ale jakby co, to podpowiadamy, jak taki pokój wypoczynkowy urządzić.
1: Eksperci od urządzania wnętrz do wypoczynku sugerują, że projektując takie, powinniśmy inspirować się jaskiniowcami.
2: No bo to.
1: Właśnie tak. Musi tam się znaleźć ciepłe światło, które imituje ognisko. Aha. Ładny widok za oknem. Aha. Kolory ziemi i rośliny.
3: No, już jaskiniowcy wiedzieli, co dla nas dobre. Dymek, widok na trawing i leżing. A teraz, proszę Państwa, będzie dancing. Dancing i przytuling, gdyż bez pośpiechu będziemy grali, żeby się nie przegrzać od samego rana. I Don't Wanna Fight, Tina Turner, 11 po 8.

0: Bezdę, złoty feeling, Irene Cara w radiu złote przeboje śpiewała. Pani Irenka za ten kawałek zdobyła Oscara i Złoty Glob, czyli okazała się tak wystrzałowa, jak temperatura w Polsce w ostatni weekend. To my, Słoneczna Brygada, jest 19 po 8.
1: Dzień dobry, zagramy za chwilę Oddział Zamknięty i Simply Red, a potem komuś z was wyślemy wakacyjną kawę poranną Słonecznej Brygady w nagrodę za udział w nowym kąciku od dzisiaj, czyli mamy lato, dzwońcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Buongiorno! Słońce,

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Za nami najgorętszy, rekordowo gorący weekend tego roku. Gdzie schowaliście się przed upałem? Właśnie w sobotę i w niedzielę pytaliśmy was przez cały poranek i czas na podsumowanie.
2: Witam. Ja można powiedzieć, że spędziłem ten weekend jak jaszczurka pod kamieniem. Zwiedzałem jaskinie i groty.
3: A ja przed upałami schowałem się u kolegi w garażu. Oczywiście nie blaszanym, tylko murowanym.
4: Najlepiej w takim upale było schować się na klatce schodowej. I wyobraźcie sobie, że nie tylko ja wpadłem na taki pomysł, ale reszta sąsiadów z mojego piętra też. Wyszła z tego takie fajne spotkanie, słuchajcie. Oczywiście przy musie z waszego radyjka. Pozdrawiam was wszystkich, Ania Gdańsk.
5: Aniu, droga z Gdańska, złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy do ciebie za ten ostatni głos dobrosąsiedzki. Następnym razem na klatce schodowej będzie jeszcze wspólna kawusia. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosy, a jutro, uwaga, będziemy wspominać pierwsze wakacje bez rodziców.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: W związku z tym, że czas płynie dość szybko, to już możecie sobie zaplanować maj 2027. To wtedy w Łodzi zagra Eros Ramazzotti, a przyjedzie do Polski po raz kolejny na zaproszenie Radia Złote Przeboje.
1: W kwestii planowania czasu to jeszcze wyjedziemy na drogi i sprawdzimy, jak na tym rozgranym asfalcie czują się samochody jadące w drodze do roboty. Czy chłodzą się powietrzem od pędu, czy jednak tym dymiącym asfaltem? Czy są korki, czy nie? Bądźcie z Radiem Złote Przeboje, a później udowodnimy, że wszystko jest w porządku. All right. Właśnie taką piosenkę zaśpiewa Christopher Cross.
2: Autopromocja.
3: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
5: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie.
15: Komar. Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
24: No ale co, Barbara? Rekin!
23: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Media Expert.
0: Złote przeboje w drodze.
1: Od piątku w Szczecinie zostaną uruchomione linie autobusowe 198 i 199. Kursować będą w weekendy na Łasztownie. A jeśli od komunikacji miejskiej wolicie jednak swoje auto, to przypominamy, że drogowcy wakacji nie mają. Prace trwają na Alei Powstańców Wielkopolskich, Emilii Plater czy Estakadzie Pomorskiej.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: No wczoraj zanotowaliśmy absolutny rekord temperatury w Polsce. W Słubicach dokładnie w cieniu termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza, po czym termometry się roztopiły, rozpuściły i spłynęły z okien.
2: No ale tutaj mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Słubic, oszołomionych temperaturą.
1: Tak, dzisiaj.
2: U was zagrzmi, popada i temperatura spadnie do 27 stopni.
3: W Warszawie za to dzisiaj niestety wciąż 38 stopni Celsjusza w cieniu, w Krakowie 37, a w Poznaniu i Wrocławiu 35.
2: No i tutaj spieszymy
1: tak,
2: z wakacyjną propozycją. W kopalni w Wieliczce temperatura utrzymuje się na poziomie 17 stopni przez cały rok.
1: Tak jest, tak jest. W sztolni Królowa Luiza w Zabrzu mamy maksymalnie, uwaga, 16.
3: A we wnętrzu zapory wodnej w Solinie pod poziomem jeziora, czyli na dole, jest góra 8 stopni.
1: Tak jest. I to jest dobra wiadomość. Śmiało można tam po polsku ponarzekać, że w te upały to jest oj, za zimno.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: Aż przyjemnie. Ludzisza McNeil w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy na to jak na lato. Niecałe 5 minut zostało do 9. Mamy pierwszy poniedziałek wakacji, czyli co? Jedziemy na wakacje. Ale najpierw tankowanie. Tankowanie. I to jest podobno ostatni moment, fajnie, no? żeby
1: zatankować taniej.
0: Podobno.
1: Od lipca wraca wyższy VAT na paliwa, a ceny na stacjach, no niestety mogą wzrosnąć. O ile więcej zapłacimy, sprawdzimy w wiadomościach o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Inwestycja w Szczecinie, o której wszyscy mówią? Osiedle Nowa Przystań, na Kępie Parnickiej przy ulicy Hejki. Lokalizacja tuż przy rzece, kaskadowa architektura nawiązująca do monumentalnych statków i zapierające dech w piersiach widoki z okien. Skorzystaj z promocji. Teraz mieszkania od 10 tysięcy za metr gotowe do odbioru. Zapraszamy na obejrzenie mieszkania pokazowego. Osiedle Nowa Przystań przy ulicy Hejki od pewnego dewelopera Siemaszko. Szczegóły na www.siemaszko.pl.
12: Reklama.
13: 29 dzień czerwca mamy dzisiaj, to jest poniedziałek, mamy godzinę 9. Iwona Barańska teraz i wiadomości radia Złote Przeboje.
14: Niebezpieczna pogoda. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. Śledztwo w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Kluczowy świadek ponownie w prokuraturze. Od lipca droższe tankowanie. Wygasa program ceny paliw niżej. Dziś ciąg dalszy ekstremalnych upałów w Polsce i w innych europejskich krajach. Wczoraj padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwy najwyższy w historii pomiar w Polsce, aż 40,5 stopnia w Słubicach. Władze apelują o ostrożność. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w Europie od 21 czerwca w związku z upałami zmarło 1300 osób. Do Polski nadciągają też burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Burzom będzie towarzyszył niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
12: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, także może doprowadzać do uszkodzenia dachów.
14: Do tego nawalny deszcz, który miejscami może doprowadzić do podtopień.
11: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
14: Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. To lekarz, który pracował w Szpitalu Południowym w Warszawie i który ujawnił sprawę innego medyka z tej placówki, niespełna 30-letniego Dawida Kacprzyka. Kacprzyk był już radny Koalicji Obywatelskiej w jednej ze stołecznych dzielnic, był koordynatorem SOR-u i w zeszłym roku zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Poza tym, jak stwierdził Jędrzejewski, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów i tę właśnie sprawę chce prokuratura wyjaśnić. Przed nami ostatnie chwile z programem Ceny paliw niżej. Pakiet zostanie wygaszony z końcem czerwca, a to oznacza, że już w przyszłym tygodniu wróci 23% VAT. Kierowcy tankując będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
15: Z całą pewnością taka zmiana wysokości podatku spowoduje zmianę cen paliw na stacjach.
14: Zdaniem ekspertów wygaszenie pakietu CPN może spowodować wzrost średnich cen benzyny do poziomu 6,5 zł. A oleju napędowego do poziomu 6 zł. 70 groszy. Dalsze podwyżki będą zależeć głównie od sytuacji na światowym rynku ropy. Ta na razie pozostaje jednak względnie stabilna.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
11: Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Może nie był to mecz, który kibice zapamiętają na lata, ale dla Kanady to historyczny i wielki sukces. Współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0 i awansowali do 1/8 finału. Tam czeka ich mecz z Marokiem lub Holandią. A dziś wieczorem Brazylia zmierzy się z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. Na amerykańskich boiskach zobaczymy już niedługo Roberta Lewandowskiego. Brakuje jedynie potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe serwisy już ogłosiły. Kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Lew ma podpisać 2-letni kontrakt, wart około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi.
16: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
11: Pogoda.
14: No to najpierw temperatury. Dzisiaj w cieniu 38 stopni w Warszawie i w Rzeszowie, 37 w Lublinie i Krakowie, 35 w Poznaniu i we Wrocławiu, 28 w Szczecinie. Przez cały kraj mogą przechodzić dziś burze, na zachodzie również z gradem.
11: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
18: Tak, to my witamy w pierwszy poniedziałek wakacji i już dzisiaj brygadziści słoneczni o 9.30 będą mieć dla Was propozycję nie do odrzucenia. Zabierz złote na wakacje, a dokładnie to na 1000 złotych polskich nawet zabierz, no.
19: Tak jest. Jeśli macie ochotę zagrać o te pieniądze, to zgłaszajcie się na stronie złoteprzeboje.pl i czekajcie na telefon od nas. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Witamy, żeby tak dobrze to zabrzmiało, ozięble witamy, szanownych Państwa, naszych słuchaczy, kochanych, i 4 minuty po 9 gramy No Mercy.

0: Who's Bad w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, król popu Michael Jackson, którego jednym ze znaków rozpoznawczych były białe skarpetki. Dzisiaj odradzamy tę część garderoby. Nie ma sensu zakładać, bo po 15 minutach i tak będą do wymiany. Dzisiaj upałów ciąg dalszy ostrzega słoneczna brygada Radia Złote Przeboje.
1: A już za chwilę Salt and Pepper, czyli sól i pieprz. To mocno przyprawiony kawałek. Dwie panie, dwie kumpele nam zaśpiewają. Piosenka nazywa się Let's Talk About Sex. Pogadajmy o seksie. No przy takiej temperaturze to bardzo przepraszam, ale tylko pogadać można. No to jedziemy, 12 po 9.

0: promocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja.

0: złote na wakacje.
1: Tak się nazywa nasza wakacyjna zabawa, w której możecie wygrać 1000 złotych polskich, ale najpierw trzeba się zgłosić na stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Tak też zrobiła słuchaczka Jadziaś z Siemianowic Śląskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry w ten piękny, upalny dzień.
3: Wszystko się zgadza absolutnie, żeby jeszcze się kasa zgadzała na koniec naszego spotkania, dosłownie za parę chwil trzymamy kciuki. Jadziu, mamy dla ciebie już teraz 100 i ręcznik plażowy Radia Złote Przeboje za to, że się w ogóle połączyliśmy, że rozmawiamy na antenie. Ale
2: sam raz na upalny dzień.
3: Fantastycznie, ale możesz wygrać całego tysiaka. Grasz z nami?
2: Oczywiście, jak jest taka opcja, to gram.
1: Jest taka opcja właśnie przed tobą. 3 pytania, płacimy po 300 za każdą poprawną odpowiedź na każde pytanie, więc jeśli jesteś gotowa, i masz 5 sekund na odpowiedź, dobrze?
2: Dobrze.
1: No to przystępujemy do pytań.
3: No to uwaga, pytanie numer 1 brzmi: Beata Kozidrak jest wokalistką zespołu Bajm. Prawda to czy fałsz?
2: Prawda.
3: Pewnie, że prawda. To już 400
1: dla ciebie. 400 już masz.
2: Super.
3: To idzie. No to kolejne pytanie. Andrzej Krzywy czy Andrzej Piaseczny? Który z nich śpiewa w zespole Demono?
2: Andrzej Krzywy.
3: No jasne.
1: Kolejne 300.
3: No to już 700. No.
2: Ale Jedziemy z tym koksem.
3: No to proszę. Jak nazywa się autor słynnego przeboju Thriller? Kto śpiewa Thrillera, tego z 80 lat?
2: Jackson?
1: No. Bez znaku zapytania.
3: Jasne, no pewnie.
1: Brawo.
3: Zabierz złote na wakacje.
1: Była 100 za samo odebranie telefonu, potem dorzuciłaś sobie 300 za pierwsze pytanie, 300 za drugie, 300 za trzecie, to daje 900 plus 100, to jest 1000! 1000 złotych wygrywasz na wakacyjne przyjemności.
2: Ale się cieszę, naprawdę rewelacja, no co za poniedziałek.
3: Fantastycznie.
2: Nie no, pięknie, bardzo się cieszę.
3: No kochana, masz ten tysiaczek, masz limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy i masz satysfakcję i radość. Kochani, cały czas możecie zgłaszać się do zabawy na stronie złoteprzeboje.pl, a kolejny finał za tydzień o 9:30.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
19: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
20: tanie masz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Mniszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Reklama.

0: To był Gazebo, I Like Chopin, czyli lubimy Chopina. Tutaj w radiu Złote Przeboje, my, Słoneczna Brygada. Lubimy też, jak jest troszkę chłodniej, taki zwykły, klasyczny, polski, umiarkowany klimat. Ale gorąco jutro obiecujemy, zaczniemy nowy dzień i gorąco się żegnamy już dzisiaj.
1: Tak jest, brygadziści słoneczni wskoczą jutro od rana na rusztowanie rozgrzane. To byliśmy my, Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. A teraz ona zachowująca bezpieczeństwo i higienę pracy, Gosia Kościelna.
2: Oczywiście, chłodzie, chłodnym spojrzeniem ogarniam studio i tym, mam nadzieję, będę wam uprzyjemniać to przedpołudnie, bo wiecie co, my na wakacje? My na wakacje. Gramy na to. Ja na lato.
0: No masz.

0: feel like a woman. Shania Twain, jedyna i niepowtarzalna, rok 97 i wtedy to był wielki, nowy przebój. Za 3 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy na wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej. Rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę.
3: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega.
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
5: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10.
6: Wiadomości ze Szczecina.
7: Ula Myszkinis. Nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
8: Już właściwie na zachodzie wkroczyła strefa burz, już pojawiła się konwekcja i trudna sytuacja dla województw zachodnich, czyli tej lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie. Tutaj spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Pod koniec tygodnia temperatury będą dochodzić do 25 stopni.
7: A woda w Bałtyku w Międzyzdrojach ma 22 stopnie. Od lipca wszystkie nadmorskie kąpieliska będą strzeżone przez ratowników WOPR. Część plaż już jest obsadzona. Ważne, aby kąpiący się korzystali z plaż strzeżonych. W Międzywodziu w gminie Dziwnów są już na plaży ratownicy, ale nie udało się uratować mężczyzny, który wczoraj poza plażą strzeżoną, chcąc ratować dwoje dzieci, sam znalazł się pod wodą. W zeszłym roku w sezonie letnim w zachodniopomorskim utonęło 14 osób. Kończymy wiadomości, kolejne za godzinę.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Szczecinie.
7: Dziś na zachodnim Pomorzu w pierwszej części dnia zachmurzenie małe, po południu umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, miejscami mogą trafiać się burze z gradem. Temperatura maksymalna od około 23 stopni nad morzem, przez 26 stopni w Wolinie do 31 stopni w Szczecinie. Wiatr słaby, tylko w czasie burz porywisty. Ciśnienie dość wysokie.
6: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
9: Prawie 2 minuty po godzinie 10. Nie ma chyba co mówić o tym, że wakacje się rozpoczęły z przytupem. Lato także i w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. I czymże możemy to przedpołudnie zacząć lepiej i bardziej z przymrużeniem oka niż tą piosenką, którą wszyscy dorośli rozumieją.
10: Radio Złote Przeboje.
9: Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam.

Network, 8 minut po godzinie 10, to Radio Złote Przeboje w gorący czerwcowy, tak, zastanawiałam się chwilę, wciąż czerwcowy dzień, a przed nami gwiazda, która zaczynała jako choreografka i współpracowała z największymi gwiazdami muzyki, tworzyła taneczne układy, między innymi dla Janet Jackson, dla Michaela Jacksona, dla zespołu Duran Duran, Whitesnake, no i ZZ Top także. A w 1988 tworzyła choreografię światowego tournée George'a Michaela Faith Tour, ale śpiewała także. W 91 roku powstał ten jej wielki przebój. Paula Abdul.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja.

No tak, niewiele utworów nadaje się bardziej dokładnie na taki upał jak ten. Summer Jam i Underdog Project. Vic Krishna to jest ten osobnik, którego głosu przed chwilką słuchaliśmy, lider i wokalista. The Underworld Project pochodzi z Fiji, ale dzieciństwo spędził w kanadyjskim Vancouver i tam pracował też w rodzinnej firmie i żeby uciec od codzienności postanowił wyjechać do Niemiec. Wyobraźcie sobie, że niektórzy mają codzienność w Fidżi i pochodzą z Kanady. No a teraz w Radiu Złote Przyboje Sinéad O'Connor. Uspokajająco, pięknie, romantycznie.

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak. Krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I Argus, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek. Już jutro w KFC.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

przed nami w Radiu Złote Przeboje, bo już albo dopiero za kwadrans 11 zespół, który zdecydowanie można nazwać multikulturowym, bo mimo, że projekt powstał w Holandii i jest z Holandią utożsamiany, to tylko jeden z oryginalnych wokalistów, Robin, był rodowitym Holendrem. Wokalistka Kim pochodzi z Indonezji, a z kolei kolejny muzyk Dennis ma korzenie hiszpańskie, także taki tygiel wielokulturowy. I słowo Venga, które znajduje się, już pewnie wiecie o co chodzi, w nazwie. Venga Boys oznacza po hiszpańsku mniej więcej chodź dalej, i nazwa grupy wywodzi się właśnie od tej hiszpańskiej wokalistki zaproszonej do wcześniejszego projektu producentów, która podczas nagrań często właśnie powtarzała to słowo. Venga, venga, venga. Radio Złote Przeboje. Bum, bum, bum, bum. Taki tytuł. Mhm.

0: TV Wonder, Radio Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11 i o 11 najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radio Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
1: Wiadomości ze Szczecina.
8: Ula Myszkinis. W lasach bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Przypominamy, że na terenach szczecińskich lasów miejskich obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. Prowadzone są wzmożone patrole Policji, Straży Miejskiej i Służb Leśnych. Za nami pierwszy wakacyjny weekend. Jak można się było spodziewać, na S3 prowadzącej nad morze nie obyło się bez korków. Najpoważniejszy mieliśmy wczoraj po wypadku w pobliżu miejscowości Kozielice. Zderzyły się tam 4 samochody. Jedna osoba zginęła, 3 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Szczecina przez kilka godzin była zablokowana, a strażacy oprócz działań ratowniczych dowozili też wodę do osób, które utknęły w korku. Do interaktywnej mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym dołożono więc kolejny punkt, a mapa jest aktualizowana codziennie, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska.
9: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, mogą być przyczyną tragedii na drodze.
8: Mapa ku przestrodze jest wyświetlana na ekranach m.in. przy głównych trasach czy stacjach paliw.
1: Radio Złote Przeboje.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Szczecinie.
8: Dziś już temperatura trochę niższa. Po południu czekają nas przelotne opady i burze, także z gradem. W Szczecinie temperatura w najcieplejszym momencie dnia w okolicach 31 stopni. We Wolinie dziś maksymalnie 26, a nad morzem całkiem przyjemnie od 22 do 23 stopni. A woda w Bałtyku bardzo ciepła, w Międzyzdrojach 22 stopnie.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Coraz goręcej, bo zbliża się powoli południe, powoli, dlatego że no w tej chwili 2 minuty po godzinie 11, ale jestem z wami cały czas. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90.
12: Radio Złote Przeboje.
11: No i gramy na to, jak na lato, teraz Bon Jovi. Gosia Kościelniak, zapraszam.

A przed nami w Radiu Złote Przeboje Take That. To jest, wiadomo, jeden z najbardziej ikonicznych boys bandów z lat 90. Jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w historii brytyjskich list przebojów. To był 89 rok, kiedy powstali. I formacja ma na koncie ponad 45 milionów sprzedanych płyt na całym świecie i 12 singli, które dotarły na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii. Od swojego spektakularnego powrotu po blisko 10-letniej przerwie, no wydawałoby się, że już nic się nie wydarzy, a jednak ta przerwa była spowodowana zresztą, jak wiadomo, odejściem Robiego Williamsa. Grupa wróciła, wciąż cieszy się ogromną popularnością. No może nie tak wielką jak kiedyś, ale jednak. I przecież wiosną tego roku wydali najnowszą płytę i grają koncerty. A teraz zagrają w Radiu Złote Przeboje 10 po 11.

0: Mamy lato, w Radiu Złote Przeboje już wakacyjne konkursy i zabawa. Zaczęliśmy świetnie. Zabierz złote na wakacje. To jest konkurs, w którym macie szansę na wygranie 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na początku na pytanie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. A my wybierzemy najbardziej kreatywną odpowiedź i dzwonimy do jej autora. I dzisiaj po 9:00 taka oto sytuacja miała miejsce.
1: Zabierz złote na wakacje. Była stówa za samo odebranie telefonu. Potem dorzuciłaś sobie 300 za pierwsze pytanie, 300 za drugie, 300 za trzecie. To daje 900 plus 100, to jest 1000. 1000 złotych wygrywasz na wakacyjne przyjemności.
2: Ale się cieszę, naprawdę rewelacja. No co za poniedziałek. Pięknie, bardzo się cieszę.
0: Pierwszy dzień wakacji na antenie Radia Złote Przeboje i od razu tyle radości zaraźliwej. Zgłaszać się można przez stronę złoteprzeboje.pl. Zabierz złote na wakacje codziennie.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, do Brickomana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.

wielkiego powrotu i jubileuszowej trasy koncertowej Spice Girls z okazji 30-lecia zespołu zostały odwołane. Artystki nie zdołały dojść do porozumienia, kto by pomyślał, w sprawie wspólnego projektu. No i zamiast tego skupiają się na własnych karierach solowych i na projektach biznesowych. I tak, Mel C skupia się na solowej działalności muzycznej, no i w październiku ma występować na żywo ze swoim materiałem. Victoria Beckham skupia się na kierowaniu swoją globalną marką modową i kosmetyczną. Mel B jest zaangażowana w działalność medialną i filantropijną w Wielkiej Brytanii. Emma Bunton kontynuuje karierę radiową, pojawiając się w brytyjskich stacjach, a Jerry Halliwell Horner skupia się na projektach pisarskich i wspieraniu męża w świecie Formuły 1. Ale razem zaśpiewają teraz przynajmniej w Radiu Złote Przyboje.

Duran Duran, uwielbiam ich w Radiu Złote Przeboje, a to przebój z 93 roku, a to największe przeboje lat 80. i 90. I teraz za 4 minuty 12, a o 12 najważniejsze wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przyboje w poniedziałkowe południe.
1: Wiadomości ze Szczecina.
4: Ula Myszkinis. Pierwszy weekend wakacji pracowity dla zachodniopomorskich strażaków. Interweniowali ponad 300 razy. Oprócz pożarów były incydenty związane z tlenkiem węgla, wypadki drogowe i akcje ratownicze nad wodą. Od piątku do niedzieli na zachodnim Pomorzu utopiło się już 5 osób. Ruszyły wakacyjne wyjazdy. Inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy wyjeżdżają też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
5: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, kwalifikacje kierowców.
4: Autokary sprawdzane są w Szczecinie przy ulicy Sambora. Akcja potrwa do końca sierpnia. Tymczasem w związku z wysoką temperaturą i licznymi awariami PKP Intercity odwołuje coraz więcej pociągów. Odwołano m.in. pociąg Swarożyc relacji Szczecin Główny Kołobrzeg. Podróżni mogli skorzystać z pociągów przewozów regionalnych.
1: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda w Szczecinie.
4: Ci, którzy dziś będą mogli wybrać się na plażę i skorzystać z kąpieli, na pewno są szczęśliwcami. Nad morzem temperatura przyjemna, niestety w Szczecinie nadal upał. Będziemy mieć około 28 stopni Celsjusza. Po południu niebo się zachmurzy, mogą trafiać się przelotne opady i burze. Noc jeszcze tropikalna, temperatura w okolicach 20 stopni.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
6: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Popołudnie poniedziałkowe, prawie ostatniego dnia czerwca, bo przed ostatniego, a w Radiu Złote Przyboje gramy na to jak na lato. I myślę, że Go West i Pet Shop Boys to będzie bardzo dobre letnie otwarcie tej godziny. Gosia Kościelniak, zapraszam do Radia Złote Przyboje.

Night Dinner and Show by Agustin Egurola. To jest wieczór inspirowany atmosferą tamtych lat i niezwykłą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA. Będzie show tancerzy do największych przybojów tego zespołu. Będą historie opowiedziane przez Agustina i kolacja pełna smaków. A na deser jeszcze taneczna zabawa do największych przybojów i to wszystko w Łodzi 11 lipca. I mamy dla Was złoty bilet na to wydarzenie codziennie do wygrania. Więc jeśli chcecie dołączyć do zabawy i wygrać, to najpierw kreatywnie odpowiedzcie na pytanie w formularzu na naszej stronie złoteprzeboje.pl, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego. A następnie, gdy już będziecie na antenie, poprawnie odpowiedzieć na pytanie zadane przez Agustina Egurolę. A jak się nie uda poprawnie odpowiedzieć, to chociaż nasz piękny kubek Radia Złote Przeboje dostaniecie. A teraz Natalia Kukulska w biegu będzie załatwiać pewne sprawy. Radio Złote Przeboje, 12.10.

Shakira, a przed nami Goombay Dance Band, który powstał w 1979 roku z inicjatywy Benda, który pragnął przybliżyć europejskiej publiczności egzotyczne rytmy karaibskie oraz rytmy reggae. Nazwa zespołu nawiązuje do Goombay i to jest rodzaj muzyki popularnej na Bahamach. Goombay Dance Band zdobył światową sławę dzięki swojemu unikatowemu stylowi, który łączył elementy muzyki tropikalnej, popu i folku. I wiecie co? Sprawdziłam, jak temperatura teraz wygląda na Jamajce, w Kingston, w stolicy, i tam w tej chwili jest 25 stopni. A w naszej stolicy, w Warszawie, teraz 35 stopni. I kto tu ma tropiki? Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: silks around.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
5: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
12: what is going on here?
11: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
13: Join us.
11: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest

Za 12 minut będzie godzina 13, a przed nami Italo Disco. Nurt Italo Disco, który zawojował europejskie dyskoteki w latach 80. Dużo można byłoby o nim opowiadać. Włosi mieli do zaoferowania znacznie więcej niż nudne bity, bo nieodłącznymi elementami włoskiej muzyki elektronicznej były kolorowe ubrania, słodkie drinki, inscenizacje na koncertach. No jednocześnie chyba nie było wcześniej takiego gatunku muzycznego, który cieszyłby się tak niskim poważaniem wśród krytyków. Plastikowy złom. Swego czasu to było jedno z delikatniejszych określeń ekspertów na Italo Disco. Życie na plaży było mottem na adriatyckich plażach, które często były przepełnione do granic możliwości, i ten zapach oliwy z oliwek i cytryny, którymi się smarowało.

0: Sixteen i przebój z roku 1997. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata już za chwilkę w Radiu Złote Przeboje i prognoza pogody także.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Reklama.
9: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13:00. Zapraszamy.
10: Kolejne odwołane pociągi, wszystko ze względu na rekordowe upały. Lekarz podpowie, jak poznać przegrzanie organizmu. I krótsza droga w Bieszczady, powiemy o powstającej nowej trasie. Paulina Nawrocka. Tylko do 11:00 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów. Wynika z danych PKP PLK. PKP Intercity odwołało ponad 20 pociągów. Wszystko ze względu na rekordowe upały. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochocki z PKP PLK.
11: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
10: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów. Dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został odwołany. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem. Pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
12: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
10: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Jest spora szansa na skrócenie drogi z centrum Polski w Bieszczady. GDDKiA podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Marcin Starzec.
13: Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej dla nowego odcinka, który który połączy Sanok z miejscem piastowym i ominie wąski, często korkujący się fragment drogi krajowej, mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GTDKiA.
14: Budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19.
13: A po zakończeniu prac cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu.
10: W sieci pojawiły się wygenerowane przez AI grafiki ukazujące upadające z wycieńczenia konie nad Morskim Okiem, zaprzężone w powozy z roześmianymi turystami. Fałszywe informacje zdementowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, informując, że transport konny został zawieszony na czas trwających w Polsce upałów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Dzisiaj kolejny dzień upału. Najprzyjemniej, bo 28 stopni w Szczecinie i Koszalinie. W centrum 38 stopni, w Rzeszowie 39. Burze możliwe wszędzie oprócz północnej Polski. No i rozpoczęcie kolejnej godziny w Radiu Złote Przeboje. No będzie absolutnie pasowało, jeśli chodzi o tytuł, gorąca rzecz. Hot stuff. I Donna Summer jeszcze na domiar wszystkiego, czyli w wolnym tłumaczeniu Donia Lato. Gosia Kościelniak, zapraszamy.

0: Już pojutrze, czyli 1 dnia lipca, będziemy mogli razem się bawić i muzycznie, i podróżniczo też. Do wygrania będzie zestaw przebojowego podróżnika właśnie, czyli poduszka podróżna, taki rogal, z którego można zrobić też poduszeczkę, taką prostokątną, torba, radia Złote Przeboje i butelka filtrująca. Idealny zestaw podróżny latem. A nasze zagadki będą krążyły wokół przeróżnych, ciekawych miejsc na ziemi i muzyki. Zresztą sami posłuchacie i mam nadzieję, że będziecie bawić się z nami. To już we środę. Palcem po mapie.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. 13.27 Radio Złote Przeboje, George Michael przed chwilką, a najbardziej lubił spędzać wolny czas, również wakacje w domowym zaciszu, z dala od zgiełku miasta, a jego ulubionym azylem, w którym chętnie przebywał podczas letnich miesięcy, była jego wiejska posiadłość, Mill Cottage to się nazywało, w hrabstwie Oxfordshire w Anglii. Artysta unikał hucznych kurortów na rzecz prywatności i natury. Ta posiadłość była jego wymarzonym miejscem. Uwielbiał relaksować się tam na świeżym powietrzu, spędzając długie letnie wieczory w przydomowym domku przy basenie, o tym kiedyś opowiedział u Oprah Winfrey. Ta posiadłość do dzisiaj jest miejscem, z którym fani łączą pamięć o nim, organizując tam plenerowe spotkania i koncerty charytatywne. A teraz Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ach, co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Second z 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara? Rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: powiedziałam dzisiaj przy okazji reggae piosenki o Jamajce, że w Kingston na Jamajce jest 10 stopni chłodniej niż w Warszawie dzisiaj, w naszej stolicy, bo mamy 35 w tej chwili, ale to jeszcze nie jest najcieplejsze miasto w Polsce, o czym z radością w swojej złośliwości donoszę, patrząc na Jerzego, który uwielbia jesień i takie jesienne chłody.
1: Zdecydowanie,
0: ale
1: tak.
0: Ale dzisiaj ćwiczy silną wolę i uśmiech.
1: Oczywiście, że tak, no Boba Marleya, jeśli chodzi o Jamajkę, na pewno zagram, ale to będzie troszkę później. Na razie to będzie Anne Wisborn,
0: która robi wszystko, everything I do, żeby było chłodniej.
1: Tak, no powachlujemy was trochę muzycznie. Dlaczego nie? A poza tym mamy tyle fajnych wakacyjnych rzeczy, że o niektórych z nich wam chętnie powiem, no bo niech się człowiek przyzwyczaja do dobrego.
0: Niech.

Ona jest ze snu, śpiewa w radiu Złote Przeboje, Artur Gadowski. Już za chwilę u nas tylko sprawdzone wiadomości. Będziemy ostrzegać, cała Polska na czerwono, ale nie tylko upalne alerty. Mamy ostrzeżenia przed burzami. Zaraz powiemy, gdzie będzie bardzo niebezpiecznie.

0: poniedziałkowe i wakacyjne Radio Złote Przeboje. 29 czerwca, poniedziałek. Zapraszam na wiadomości.
1: Burze i upały. Cała Polska na czerwono w alertach IMGW. Nie żyje dwóch uczestników wyścigu kolarskiego w Markach. I ostatnie chwile z pakietem ceny paliwa niżej. Paulina Nawrocka. Po południu i wieczorem w południowej i zachodniej Polsce spodziewane są burze. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. W całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło odwołanie imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
2: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu, różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No, stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
1: Na miejscu pracuje policja. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Ostrożność nad wodą jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
3: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
1: Warto wybierać strzeżone kąpieliska. Na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
4: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, tak że takich interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
1: Od początku czerwca odnotowano 55 utonięć. Zerkamy na ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, benzyny 98, 6,68, a oleju napędowego 6,19. Na horyzoncie widać już koniec tańszego tankowania. Od lipca kierowcy zapłacą więcej. To dlatego, że wygaszony zostanie pakiet ceny paliw niżej. Wróci 23% VAT. To może podnieść średnią cenę benzyny do poziomu 6,50 zł, a oleju napędowego do około 6,70 zł, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych. A one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
1: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W prawie całej Polsce ostrzeżenia przed upałami. 38-39 stopni to temperatura, która przeważa. Chłodniej tylko w zachodniopomorskim i nad samym morzem od 28 do 33 stopni. Dla Polski zachodniej i południowej ostrzeżenia przed burzami. Niezależnie od tego, czy tegoroczny urlop daleko przed wami, jesteście w trakcie, czy wybieracie się może niebawem, to dla wszystkich gramy na to jak na lato. Jerzy Telesiński, same najbardziej słoneczne i wakacyjne złote przeboje lat 80. i 90. mam dla was.

No, słuchajcie, zdrowia. Zdrowia życzymy 79-letniemu Derylowi Hallowi. Artysta przeszedł poważny zabieg. Pomyślałem, że powinniście wiedzieć, że niedawno przeszedłem przeszczep nerki od bardzo życzliwego i hojnego, żywego dawcy. Tak napisał artysta we wtorek na Instagramie. Stało się to kilka tygodni temu i już zaczynam czuć się lepiej. Według moich lekarzy to był pełny sukces. No to bardzo się cieszymy i gramy Army of Lovers w Radiu Złote Przeboje. Obsession.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
0: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
3: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chilla. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.

O tym, że życie gwiazd nie zawsze jest usłane różami, wie doskonale Cheryl Cole. Media obiegły zdjęcia i nagrania jej brata. Andrew śpi w namiocie pod sklepem, zmaga się z uzależnieniami i ma na koncie 115 przestępstw. Niestety nie chce pomocy od znanej siostry. Teraz Michael Jackson i Earth Song w Radiu Złote Przeboje, w którym gramy na to jak na lato, a o prezentach wakacyjnych powiem wam za niecały kwadrans, dlatego zostańcie ze mną koniecznie, bo mam bilety dla fanów Abby.

0: reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Hej, świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
15: I dokąd wtedy jedziemy?
14: No nie wiem.
15: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
14: A, dobry komana.
15: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje, w którym mamy dla Was coś wspaniałego. Złote bilety na ABBA Night Dinner and Show, czyli podwójne zaproszenia od Agustina Eguroli, który w piątek nas odwiedził, o czym możecie przekonać się na naszych social mediach. Impreza jest w lipcu, impreza jest w Łodzi. Zapowiada się przepysznie, dlatego jutro od samego rana wygrywajcie zaproszenia, a szczegóły imprezy i to, jak się wygrywa, spokojnie sobie sprawdźcie na złoteprzeboje.pl.

0: słuchacie Radia Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 15. W wiadomościach już za chwilę przenosimy się do Hamburga. Doszło do strzelaniny, zginęło 5 osób.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 29 czerwca. Pora na wiadomości.
13: Pod Hamburgiem doszło do strzelaniny. Zginęło 5 osób. Jutro spotkanie na szczycie premiera z prezesem NFZ. I marzenia o aktorstwie w łódzkiej filmówce trwają egzaminy. Paulina Nawrocka. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany. Motyw zdarzenia jest ustalany. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym w Stade, mieście liczącym niespełna 50 tysięcy mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii, na zachód od Hamburga. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według PAP-u w rozmowach ma uczestniczyć także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. To zakup od Szwecji w ramach programu Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030, dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są dziś ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Drogowcy z placu budowy S-19 w okolicach Rzeszowa żartują, że w taki upał plaże mają na wysokości oczu. Marcin Starzec.
14: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
15: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
14: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
15: Ktoś, kto przyjdzie z zewnątrz, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, a my tak, no i to ciepło jest, tak?
14: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
13: Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. O jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks jest Zofia Ciszewska z Radomska.
11: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
13: Kandydaci muszą się zmierzyć z różnymi zadaniami, między innymi zaprezentować kilka utworów, dodaje dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
16: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologii, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
13: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Szczecinie?
17: Ula Myszkinis. Wakacje już wystartowały, a 3 lipca wystartuje Come With Us Festival. Na tarasach obok szczecińskiego Teatru Letniego inspirujące warsztaty i aktywności, na które nie obowiązują zapisy. Tymczasem 14 sierpnia 30 jednostek z Polski, Niemiec, Holandii i Skandynawii zacymuje przy szczecińskich nabrzeżach. Otworzą swoje pokłady dla zwiedzających w ramach imprezy Żagle, mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.
18: Oprócz tego mnóstwo koncertów i strefy gier i aktywności i warsztatów, to będą 3 dni dobrej zabawy wypełnionej takim pozytywnym żeglarskim klimatem.
17: Żagle od 14 do 16 sierpnia. A już jutro w Domu Kultury Słowianin powitanie wakacji z kabaretem 20-latek i zabawa taneczna z Roland Band. Kabaret zaprezentuje program znaleziony w internecie, a Jan Dyling i Andrzej Woronin porwą do tańca, grając ponadczasowe hity. Start o 11.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Pogoda.
2: Chłodniej tylko nad morzem i w zachodniopomorskim od 28 do 33 stopni, a tak w przeważającej części kraju 38-39 stopni. W Polsce zachodniej i południowej także ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Z wakacyjnych atrakcji specjalnych mamy dla Was zabawę palcem po mapie. Kiedy, gdzie i co można wygrać, powiem Wam za chwilę. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na całe wakacje, bo gramy dla Was na to jak na lato. Jerzy Telesiński, dzień dobry, w poniedziałek.

No trudno bardziej urlopowe brzmienia. Beach Boys w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który wymyślił sobie swój własny, leniwie słoneczny, muzyczny styl. Latem 86 roku razem z Urszulą mogliśmy pytać po raz pierwszy, ile masz lat. To do tamtej odpowiedzi trzeba by dzisiaj doliczyć dokładnie lat 40. A najlepsze jednak jest to, że ten Złoty Przebój wcale się nie zestarzał. Kocham ten kawałek.

0: mama.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chill out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.

Patrycja Kosiarkiewicz. Przypominam, 19 lipca ma urodziny. Pamiętamy, pamiętamy. Pamiętamy też, że pochodzi z polskiej stolicy wina, czyli z Zielonej Góry, a mówię o tym, bo w każdą środę wakacji będę miał dla was prezenty w zabawie palcem po mapie. To będzie taki konkurs muzyczno-geograficzny. Szczegóły znajdziecie na złoteprzeboje.pl. Bawcie się z nami przez całe wakacje, bo w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
10: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Nasza wycieczka przejeżdża przez Szczecin. Podziwiajmy inwestycje mieszkaniowe dewelopera Siemaszko. Na prawo widoczna inwestycja przy ulicy Struga. Na legendarnych terenach Targów Szczecińskich, w samym centrum szczecińskiego Prawobrzeża, prowadzi stąd szybki tramwaj do centrum, a szkoły, centra handlowe czy urzędy są zawsze pod ręką.
14: Ceny promocyjne mieszkań od 9500 zł za metr i możliwość obejrzenia mieszkania. Więcej na siemaszko.pl.
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: co?
1: Wasz, czyli Roberto Zanetti, kończy w tym roku lat 70, mieszka sobie w Toskanii w niewielkiej miejscowości nad morzem i chociaż ciągle koncertuje, to zdecydowanie więcej czasu poświęca pracy producenta muzycznego, a jest cenionym producentem, dodajmy. Ceniony koncert. Wczoraj zagrała grupa Various Monks w ramach Dni Bełchatowa, kto tam nie był, no, to tak się troszkę poczuje, jakby jednak był.

0: In Private zaśpiewała Dusty Springfield, oczywiście w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16:00 wśród tylko sprawdzonych wiadomości kontrolę autokarów. Dla kogo, kiedy, gdzie i jak, o tym powiemy Wam o 16:00.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Tu Radio Złote Przeboje, poniedziałek, 29 czerwca, pora na wiadomości.
7: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już po pierwszym meczu. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę. I ważna sprawa przed wyjazdem dzieci na wypoczynek, kontrolę autokarów. Paulina Nawrocka. Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Manan Chają Sawankiau z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Prawdopodobnie skręciła kostkę. Fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
8: Środkowa Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a Zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec.
7: W Polsce wiele pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury, transportu i mobilności Michał Wolański.
9: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
7: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że do 19:00 wstrzymany został ruch pociągów towarowych, by priorytetowo obsługiwane były pociągi pasażerskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść jutro w stolicy Kataru, Doszę. Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary, między innymi czy są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
10: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
7: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Szczecinie?
12: Ula Myszkinis. W Szczecinie tradycyjnie ruszyło kino na leżakach, mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej, turystyka wydarzenia.
13: Kino będzie wędrowało przez całe wakacje. Zaczynamy od Prawobrzeża, później przez Śródmieście, przez lewobrzeżną część miasta, wrócimy na Prawobrzeżną, więc będziemy tak sobie wędrować w każdy czwartek wakacyjny.
12: A najbliższy czwartkowy seans to Gladiator. Spotykamy się na placu Batorego o 21:30. Będziemy mieć też kino plenerowe w Dąbiu, to w ramach z projektu SBO. Letnie kino pod chmurką we wtorki na skwerze Świetlińskiego. Jutro o 21:30 zobaczymy film Apollo 13. I jeszcze coś dla wielbicieli przedstawień cyrkowych. 1 lipca cyrk na wodzie rozbije swój namiot w Szczecinie przy ulicy 1 Maja. Imperial Show to niezwykłe widowisko łączące tradycyjną sztukę cyrkową z żywiołem wody. Będą tańczące fontanny, ale też ogień i muzyka.
11: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Pogoda.
14: Jutro nadal bardzo gorąco, ale o kilka stopni mniej, a dzisiaj ciągle jeszcze 38-39 stopni w prawie całej Polsce. W prawie całej, dlatego że w zachodniopomorskim i nad morzem kilka stopni mniej. Na południu ostrzegamy przed gwałtownymi burzami. Już jutro o kilka stopni mniej, ale nadal upał. Jak unikać niepotrzebnego obciążania serca? O 16:30 powiem, co radzą w tej sprawie kardiolodzy w specjalnym wakacyjnym wydaniu programu Dobrze Wiedzieć. Nazywam się Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Radio Złote Przeboje, Rod Stewart, który tłumaczy się właśnie z małej aferki, która pojawiła się po odwołaniu koncertu z powodu choroby gardła. Artysta przyznał, że popełnił błąd, pojawiając się na meczu Mistrzostw Świata tuż po odwołaniu tego koncertu, ale tłumaczy jednak, że zrobił to dla swoich synów. No ale nie ukrywa, że rozumie krytykę. Anita Lipnicka w Radiu Złote Przeboje, no bo gramy na to jak na lato. Jaki cudny

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark cytryna limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Reklama.

0: Bob Marley. Umówmy się, że to jedyna Jamajka, jakiej życzę wam dzisiaj, bo poza tym na upały to jednak trzeba uważać. Bo to poza wszystkim znaczne obciążenie dla układu sercowo-naczyniowego. Posłuchajcie, co radzą kardiolodzy.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Zdrowa osoba zazwyczaj radzi sobie z nadmiernie wysoką temperaturą, jednak seniorzy, osoby z nadciśnieniem, chorobami serca, zaburzeniami rytmu oraz pacjenci przyjmujący leki na nadciśnienie albo odwodnienie powinni zachować szczególną ostrożność. Jako kardiolog spotykam się z tym wielokrotnie. Problemy często wynikają nie z jednej rzeczy, ale z ich sumy, ostrzega kardiolog Tomasz Skala. Lekarze zgadzają się, że kluczowa jest

0: profilaktyka i respektowanie własnych granic. Dlatego należy pić wodę w mniejszych dawkach przez cały dzień, nie tylko wtedy, gdy czujemy pragnienie. Unikamy forsownej aktywności fizycznej, nie pijemy alkoholu, alkohol odwadnia. Unikamy kawy i napojów energetycznych, kofeina przyspiesza tętno i przyczynia się do odwadniania. Klimatyzacja może przynieść ulgę, ale nagłe zmiany temperatury mogą szokować organizm. Jeśli przyjmujecie leki, skonsultujcie się ze specjalistą w sprawie letniego schematu ich przyjmowania. W upalne dni zwracajmy uwagę nie tylko na swoje ciało, ale także na otoczenie. Jeśli ktoś w naszym otoczeniu się przegrzeje lub osłabnie, trzeba działać szybko.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
1: Skoda. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Na drodze krajowej numer 11 w miejscowości Szczury w Wielkopolsce trasa jest zablokowana. To odcinek Pleszew-Ostrów Wielkopolski. W zderzeniu czołowym samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zablokowana jest też autostrada A4 na Podkarpaciu. Po zderzeniu dwóch osobówek między węzłami Łańcut i Przeworsk nie ma przejazdu w kierunku przejścia granicznego w Korczowej.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
17: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

nie Madonna i nie Michael Jackson, tylko właśnie on, Shakin' Stevens, w latach 80. spędził najwięcej tygodni na brytyjskich listach przebojów. Gratulujemy serdecznie naszej gwieździe. Gramy na to jak na lato. Emilia w Radiu Złote Przeboje. No, gwiazdy mamy, no, nie byle jakie. Weźcie nas ze sobą na całe wakacje.

0: Together in Electric Dreams i Human League. Największe przeboje lat 80. i 90. Przez całe wakacje wam gramy, ale trzymamy rękę na pulsie. Już za chwilę z wiadomości Radia Złote Przeboje o 17.00 dowiecie się, gdzie wyrobić kartę EQUS, bardzo przydatną w czasie zagranicznych wakacji.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Nasza wycieczka przejeżdża przez Szczecin. Podziwiajmy inwestycje mieszkaniowe dewelopera Siemaszko. Na prawo widoczna inwestycja przy ulicy Struga. Na legendarnych terenach Targów Szczecińskich, w samym centrum szczecińskiego Prawobrzeża, prowadzi stąd szybki tramwaj do centrum, a szkoły, centra handlowe czy urzędy są zawsze pod ręką.
6: Ceny promocyjne mieszkań od 9500 zł za metr i możliwość obejrzenia mieszkania. Więcej na siemaszko.pl.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
0: Reklama.
8: Słuchajcie nas w poniedziałek, jest 29 czerwca. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Były ordynator szpitala południowego zeznaje w prokuraturze. Po strzelaninie w Niemczech policja zatrzymała dwóch napastników. Powiemy też, gdzie wyrobić kartę EKUS, bardzo przydatną podczas zagranicznych wakacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak sport i dobre informacje z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasparem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie po kontuzji kolana, której doznał dwa lata temu. Wcześniej Maja Chwalińska przegrała swój mecz. Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi jej rzecznik Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do godzin wieczornych.
10: Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
9: To drugie przesłuchanie Jędrzejewskiego w sprawie śmierci pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Pierwsze odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka. Dwie osoby zatrzymały służby w sprawie strzelaniny, do której doszło w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych. Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum miasta działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, bo znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej. Grzegorz Kozioł.
11: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
12: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
11: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
12: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
11: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
9: Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
13: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą, jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
9: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, między innymi przez internetowe konto pacjenta. I jeszcze nietypowy sposób na walkę z upałem. W Częstochowie wodociągi rozdają wodę w woreczkach w dwóch punktach w Śródmieściu. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły też zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Ostrzegamy przed gwałtownymi burzami na zachodzie i na południu, no i nadal ostrzegamy przed groźnym upałem. 38-39 stopni na termometrach w prawie całej Polsce, tylko zachodniopomorskie i nad morzem od 28 do 33 stopni. Jutro nadal bardzo gorąco, ale o kilka stopni mniej. A dopiero byliśmy zaskoczeni, że zima przyniosła w tym roku potężne mrozy, prawda? Takie największe od lat. Wakacyjnie witam w Radiu Złote Przeboje, nazywam się Jerzy Telesiński, grupa Kombi. Na dzień dobry, po południu, w poniedziałek.

Leanne Rimes w radio Złote Przeboje. Artystka ujawniła niedawno, że wraz z mężem opiekują się właśnie jednym z rodziców, który dochodzi do siebie po udarze. W związku z tym przełożyła kilka koncertów, dodając, że priorytetowe traktowanie zdrowia jest dla niej trudną, ale konieczną decyzją po latach dawania z siebie wszystkiego. Trzymamy kciuki!

0: Seal w Radiu Złote Przeboje. Seal urodził się jako Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. I to Olusegun oznacza Bóg Zwycięstwa. Jego rodzice są imigrantami pochodzenia nigeryjsko-brazylijskiego. Mam nadzieję, że i wy też dzisiaj jesteście bogami zwycięstwa.
1: Zabierz złote na wakacje.
2: Tysiąc złotych będzie was na wakacyjne przyjemności.
3: Ale się cieszę, naprawdę rewelacja. No co za poniedziałek.
1: Fantastycznie.
3: Nie, no pięknie, bardzo się cieszę.
0: 1000 złotych w zabawie. Zabierz złote na wakacje już jutro znowu do wygrania. Szczegóły naszej zabawy na złoteprzeboje.pl. Powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
0: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
17: Oj, lubię, Barbara.
16: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
17: O, i to lubię najbardziej.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie.
19: Komar. Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antyukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antyukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
24: Na początek Wielkopolska i droga krajowa nr 92, trasa w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem jest zablokowana w kierunku Pniew. Jedna osoba została tam ranna w zderzeniu ciężarówki i osobówki. Policja wytyczyła objazd. Utrudnienie na A4 na odcinku Brzezimierz-Brzeg na Dolnym Śląsku. Ciężarówka uderzyła tam w most i bariery energochłonne. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko prawym pasem. Utrudnienie też na krajowej 10 między Piłą a Wałczem w pobliżu Piły. Doszło do zderzenia ciężarówki przechadzki z motocyklem. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Niemal wszystkich świętych Radio Złote przeboje i jaki zespół? Tomek, ja nie pamiętam takich szczegółów, ty pamiętasz, co?
1: No jeżeli bal wszystkich świętych, to musi być Budka.
0: Tomek Brel, czyli ten, który o Radio Złote przeboje i o naszych gwiazdach wie wszystko, co po 18.
1: Będzie również bal, ale jaki to będzie bal? No słuchajcie, jeszcze trochę potrzymam was w niepewności, wszystko się wyjaśni za kilkanaście minut.
0: Dobra, no to wilki, son of the blue sky.

0: Absolutnie pięknie, absolutnie fantastycznie. Into the Groove, czyli połowa lat 80. i Madonna w szczytowej formie. Takie złote przeboje to tylko u nas, tylko w radiu złote przeboje, a mam ich w zanadrzu zdecydowanie więcej. W końcu już za chwilę zaczynamy całą muzykę. Wcześniej o 18 sprawdzimy pogodę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy Chill Out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
3: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
4: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
5: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: Reklama. Właśnie minęła 18, za chwilę zerkniemy do prognoz. Teraz posłuchajmy wiadomości sportowych w Radiu Złote Przeboje.
7: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Finalistka niedawnego Rolanda Garrosa przegrała z Manan Chayo Savankieu z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. A tak naprawdę przegrała z kontuzją, bo przy stanie 6-2, 5-3 podkręciła kostkę i uraz oraz skurcze nie pozwalały jej na normalną grę. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz, a wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. W drugiej rundzie Hubi zagra z Austriakiem Sebastianem Hofnerem.
9: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: Pogoda. W nocy najładniej na południowym wschodzie, miejscami głównie na południowym zachodzie. Przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni na północy i zachodzie do 22 na wschodzie i południu. Jutro w dzień miejscami przelotny deszcz, a na wschodzie, południu i w centrum również burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 stopni na północy i zachodzie do 36 na wschodzie i południu.
9: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: No, niektórzy pewnie zmarszczyli brew, usłyszawszy tę prognozę i pomyśleli, co to za temperatury w ogóle, gdzie ja jestem. No słuchajcie, podejrzewam, że w te wakacje kilka rekordów pogodowych w Polsce zostanie pobitych, będzie czwórka z przodu, no zresztą już była. Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje, Kraftwerk, Klaus Mittwoch za kilka minut, no a teraz zespół, który miał być drugą Abbą przed laty, ale chyba nie do końca to wyszło. Ace of Base.

pięknie. Do ostatniej nutki Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowy wieczór przed nami. Za chwilę pojawi się dowód na to, że niektóre piosenki mimo upływu lat, ponad 40, wciąż są aktualne. No bo pewnie o tej porze, czyli pod koniec miesiąca, niektórzy zastanawiają się, skąd wziąć fundusze na wakacje. No są na to sposoby. W końcu ruszyła zabawa Zabierz Złote na wakacje. Dzisiaj wakacyjny budżet podreperowała w doskonałym stylu nasza słuchaczka Jadwiga z Siemienowic Śląskich. No i dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje od rana do wieczora. To jest pierwszy sposób na podreperowanie budżetu. Drugi sposób to cierpliwie poczekać do końca miesiąca. I o tym muzycznie będzie teraz. Klaus Mittwoch, Jezu, jak się cieszę, kiedy pełną kieszeń znowu mam.

0: Pięknie, Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A dzisiaj w programie cała muzyka, sporo niespodzianek, sporo bardzo dobrych wiadomości dla fanów, na przykład Artura Gadowskiego. Po 20 w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, Artur Gadowski, jakiego nie znaliście. No, nie ulega wątpliwości, że Artur Gadowski jest na scenie tak długo, że ma w zanadrzu mnóstwo niezwykłych historii. Między innymi historia, jak to panowie zrealizowali jedno ze swoich największych marzeń, czyli przy okazji kręcenia teledysku do pewnej piosenki postanowili się urwać z planu i pozwiedzali Stany Zjednoczone.
1: Oj, to był wyjazd życia, tak. To zobaczyłem taką Amerykę jak z filmu w zasadzie, i pustynię Joshua i Tamę Hoovera, Las Vegas, takie rzeczy. No, wyprawa niesamowita.
0: A tak przy okazji o wakacjach gwiazd będzie jeszcze dzisiaj całkiem sporo. W końcu niektórzy wciąż poszukują inspiracji. Cała muzyka w poniedziałkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Teraz Aleksja.

0: Tom Petty and the Heartbreakers w Radiu Złote Przeboje. To był koniec lat 80. Niezwykła dekada i mam na to, słuchajcie, dowody. Artysta, którego znamy i bardzo lubimy, Marian Gold z zespołu Alphaville, już za chwilę będzie właśnie dekady lat 80. zachwalał. A dlaczego? O tym za chwilę.
1: Let's go.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Pięknie, Marek Grechuta, to był rok 1987. No a ja obiecałem, że o latach 80. porozmawiamy dzisiaj z artystą, który wtedy rządził na listach przebojów, Marion Gold i zespół Alphaville. Jak to z tymi latami 80. jest? Marion Gold ma na ten temat niezwykłą teorię.
2: Myślę, że lata 80. były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, a przynajmniej dla świata zachodniego. Lata 80. były czasem, kiedy koniec świata można było zobaczyć w kinie, a nie przeżywać go naprawdę, jak dziś.
1: No, a skoro już się przepytujemy, no to za moment porozmawiamy o największym muzycznym sukcesie zespołu Alphaville, czyli albumie Forever Young.

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje, a za moment Alphaville i ich największy przebój, czyli Forever Young. No właśnie, obiecałem, że Mariana Golda z zespołu Alphaville trochę dzisiaj przy tablicy, jak to się ładnie mówi, pomęczymy. No pamiętam, jak to rozmawialiśmy na temat ich największego hitu. Płyta została wydana na całym świecie, od Filipin aż po Jugosławię, i to jest rzecz, w którą trudno uwierzyć.
1: Yeah, it's unbelievable and that is the reason that we were pretty
2: surprised. Tak, to naprawdę niesamowite i właśnie dlatego byliśmy tym wszystkim tak bardzo zaskoczeni. Zrobiliśmy coś nie do końca wiedząc, co właściwie robimy. Robiliśmy to w bardzo swobodny, lekki sposób, bo nie oczekiwaliśmy zbyt wiele. Żadnego wielkiego odzewu z zewnątrz. Dla nas samych już samo to, że mogliśmy tworzyć własną muzykę, było czymś fantastycznym i nie myśleliśmy o tym, co inni o niej pomyślą. Po prostu nas to nie obchodziło. I do dziś tak jest. Kiedy pracuję w studiu, w ogóle nie myślę o świecie na zewnątrz. Natomiast, kiedy przygotowujemy koncerty, to już zupełnie co innego wtedy myślę. Mam te piosenki, ten materiał, jak mogę to zaprezentować publiczności w najbardziej rock'n'rollowy, świetny i porywający sposób?
0: Marian Gold w Radiu Złote Przeboje. No to słuchamy w takim razie Alphaville, Forever Young. Teraz w programie Cała Muzyka.

0: No nie ma co ukrywać, że to zespół, który w latach 90. narobił zamieszania. Zresztą nie tylko oni. New Kids on the Block. Za chwilę 19 i wiadomości sportowe. Na pewno też sprawdzimy, co szykuje pogoda.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
10: what is going on here?
9: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
11: Join us.
9: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie. W kinach.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
17: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
19: Co szykuje pogoda na jutro? No powiem tylko tyle, małą niespodziankę, ale o tym za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 19.
8: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
15: Sport w 30 sekund.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła, Hubert Hurkacz gra dalej. Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Chwalińska przegrała w 3 setach z Manan Chayo Savankiel z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Hurkacz pokonał zaś w 3 setach Kaspera Ruda. Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City. Zastąpił Pepa Guardiole, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Maresca do niedawna był szkoleniowcem Chelsea.
8: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
10: Pogoda.
19: Jutro miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum również burze lokalnie z gradem. Od 26 stopni na północy i zachodzie do 36 na wschodzie i południu. W nocy najładniej na południowym wschodzie, miejscami głównie na południowym zachodzie przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni, tyle będzie na północy i zachodzie, do 22 na wschodzie i południu. 36 stopni na wschodzie i południu. No, powiem tylko tyle, Chorwacja może się schować. No dobrze, teraz prognoza muzyczna. Kto by pomyślał, że w 2026 roku będę mówił o nowościach płytowych od zespołu Pink Floyd? A to proszę bardzo, płyta Eight Trunks. Co prawda zawiera wszystkie utwory, które doskonale znamy i lubimy, ale i tak fajnie ją kupią. Pink Floyd, teraz w Radiu Złote Przeboje.

Fantastyczna Tina Turner w Radiu Złote Przewoje. Pewnie pamiętacie, jak to kilka lat temu została wypatrzona w naszej ulubionej Chorwacji na jachcie. No, media plotkarskie grzały ten temat przez dobrych kilka dni. A propos ulubionych destynacji gwiazd, no to pamiętam, jak to rozmawiałem ze wspomnianym już dzisiaj Arturem Gadowskim na tematy wakacyjne. Przyznał, że wakacje życia, no to z pewnością był wyjazd do Stanów połączony ze zwiedzaniem, ale bardzo miło wspomina też wakacje na Helu, gdzie jeździł z rodzicami jeszcze w latach 80. Artur Gadowski, przypominam, dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Pewnego Razu w Muzyce. Po 20:00 Artur Gadowski, jakiego nie znaliście.

0: Cytrynowe drzewko i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje, Lemon Tree. No a teraz Kobra Noska i Kocham Cię jak Irlandię, czyli piosenka, która, jak się okazuje, jest nagrana z pewnym błędem. No i o tym błędzie pewnie niewiele osób wie, niewiele osób w ogóle zwróciło uwagę, no przynajmniej do momentu, kiedy nie zaczęliśmy o tym głośno mówić.
1: Cała płyta tak brzmi w każdym utworze seplenie. Dlatego, że człowiek, który płytę nagrywał, postanowił przy pomocy urządzeń tak zwanych peryferyjnych wyeliminować typowe dla polskiego języka szeleszczenia, czyli zamiast dziwis. No krótko mówiąc, przegiął delikatnie pałkę z gałeczkami, co nie było słyszalne w studiu. Po prostu myślałem, że się pod ziemię zapadnę, bo dopiero wtedy usłyszałem, co tam jest i to, co do dzisiaj słychać. Naprawdę w studiu to nie było słyszalne. Teraz na każdym nośniku jest dokładnie Niedziwis, ulica Fabryczna i tak dalej, i tak dalej. Po prostu przegięto pałę, no i wiesz, no szczęście w nieszczęściu, bo niby taki hicior, a z drugiej strony obciach na maksa, bo wiesz, no przecież nie będę teraz, nie wiem, milionom osób każdemu po kolei tłumaczył, dlaczego ja tam seplenię, a w rzeczywistości tego nie robię.
0: No to tak mi się wydaje, że teraz będziemy słuchać uważnie. Proszę bardzo, Kobra Nocka.

0: Meru Meru i Szeklas w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowa cała muzyka, za chwilę piosenka, którą znamy i uwielbiamy wszyscy, ale o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest ona coverem. O jaki utwór chodzi? Cierpliwości, o tym za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z Radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
1: Autopromocja.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

Laura Branigan and Self-Control, czyli wielki przebój pierwszej połowy lat 80. Przebój, o którym pewnie nie wszyscy wiedzą, że jest coverem. No bo tak naprawdę pierwszy był włoski wokalista pod tajemniczym pseudonimem Raf, potem Laura Branigan, ale chyba najciekawsze wykonanie ma na swoim koncie Ricky Martin. Było to na tyle dawno, że jeszcze miał wtedy długie włosy. Poszukajcie w sieci teledysku, bo jego wersja naprawdę jest doskonała. Poniedziałkowa cała muzyka, teraz Robin Give It Juliet w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut Sting, który jest uwielbiany nie tylko przez fanów, ale też i przez kolegów po fachu. Za co artyści kochają Stinga? O tym za chwilę.

0: Desert Rose i Sting w Radiu Złote Przeboje. Sting, który jest uwielbiany nie tylko przez fanów, ale też i przez kolegów i koleżanki po fachu. Pamiętam, jak to Robert Gawliński przyznał, że przed laty zasłuchiwał się w zespole Police, a potem i solowa działalność Stinga bardzo przypadła mu do gustu. Stinga kocha też na przykład Ania Wyszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga. Jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
0: No, usłyszeć taki duet to byłoby coś. A za co kochają Stinga na przykład panowie z zespołu Pectus?
2: Sting, bardzo charakterystyczny wokal, a przede wszystkim robi świetne wina w Toskanii.
3: Stinga szanuję za jego piękną muzykę, a przede wszystkim jego niskie, basowe dźwięki.
4: Stinga cenię za prawdziwość i autentyczność.
5: A ja cenię Stinga za to, że jest świetnym facetem i świetnym mężem. Jest z tą samą żoną od wielu, wielu, wielu lat.
0: No, nie sposób się z tym nie zgodzić. Teraz Vanessa Paradis w Radiu Złote Przeboje.

0: Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i strefa gości w programie Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce Artur Gadowski.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
10: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: A dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka kolejny odcinek naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce, czyli bardzo znane gwiazdy z nieznanej strony. Dzisiaj Artur Gadowski, który wiele razy u nas gościł i opowiadał czasami historie niezwykłe. Od choćby jak to pewnego wieczoru, właściwie to była późna noc, poszedł na stację benzynową na zakupy. No i się zaczęło. Miejsce akcji Łódź Bałuty. Jeżeli jesteście ciekawi, co było dalej, to zostańcie z radiem Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma jakiś początek. U bohatera dzisiejszego wydania muzyczna przygoda rozpoczęła się od podsłuchiwania innych. A wszystko dzięki wycieczce do Krakowa. Artur Gadowski. Owa tajemnicza historia wcale nie jest taka skomplikowana, a zaczyna się, kiedy Artur Gadowski był jeszcze dzieckiem.
2: U mnie się zaczęło w 6 klasie podstawówki. Mojej kuzyni, jak byłem na feriach zimowych u nich w Krakowie, tak się złożyło. Pamiętam, że nagrali mi taką kasetę z numerami i tam było, no nie byli tylko Beatlesi, ale były też inne rzeczy, a tych innych rzeczy właściwie to dzisiaj już nie pamiętam. Natomiast właśnie jedyne piosenki, których ciągle słuchałem z tej kasety, nie wiedząc o tym, że to są Beatlesi, wiesz, oni po prostu mi ponagrywali coś. Później tam ich zapytałem, wiesz, co to jest właściwie, nie? No, powiedzieli, że to są Beatlesi. No i od tego momentu zacząłem się interesować, zacząłem, wiesz, słuchać, zbierać i tak jest do dzisiaj.
3: Bez tej wszystko.
1: I jak się okazuje, bardzo niewiele czasu minęło od podsłuchiwania innych do tworzenia muzyki samemu. Pierwszą kapelę Artur Gadowski założył bardzo wcześnie.
2: Po pierwszą założyliśmy w podstawówce w 8 klasie z moim kolegą, z Marcinem Mazurem. Pozdrawiam Marcina, jeśli słucha. Marcin, znaczy no nie mieliśmy zespołu, no właściwie to był duet, ale zakładaliśmy zespół, tak? Ani on nie potrafił grać na niczym, ani ja nie potrafiłem grać na niczym. Więc mieliśmy świetny start. Mogliśmy zrobić wszystko, osiągnąć wszystko, naprawdę. Startowaliśmy od zera, więc no wiesz, potem jakoś nasz ten zespół się rozleciał.
1: I co ciekawe, nazwy pierwszej kapeli Artur Gadowski nie pamięta, natomiast jeżeli chodzi o drugi zespół, to już jest zdecydowanie lepiej. Drugi zespół Artura Gadowskiego nazywał się Kurcze Blade.
2: W Kurcze Blade to już było gorzej, bo już poznałem 4 funkcje na gitarze. To już było trudno, wiesz, nie? To już okazało się, że ten sukces jest coraz dalej.
3: Może masz

0: Brak.
1: I pomyśleć, że Artur Kadowski, a właściwie rodzice Artura Kadowskiego, nie planowali dla niego kariery muzycznej. Gdyby zajrzeć do szuflady z dyplomami ukończenia szkół, no to znaleźlibyśmy kilka niespodzianek. Choćby zawód Artura Kadowskiego, ten wyuczony.
2: Jubiler złotnik, taki posiadam dokument.
1: No i aż prosi się zapytać, czyj to był pomysł?
2: Moi rodzice tak sobie wymyślili, bo to był, wiesz, no, początek lat 80. No to trzeba było mieć jakiś zawód, który mógłby w przyszłości, wiesz, no, zaprocentować. No i tak, wiesz, nie chcieli, żebym się absolutnie zajmował muzyką, dlatego że moja mama po szkole muzycznej, po wokalu, no, nie odniosła nigdy sukcesu w życiu, tak? Nie zajmowała się muzyką. Tata flecista z zawodu, tak? Grał przez większość życia, ale też jakby bez jakichś większych sukcesów, więc po prostu nie chcieli, żebym się zajmował muzyką, bo uważali, że to będzie w moim przypadku strata czasu i rozczarowanie i po co mi to? Słynne zdanie mojej mamy, tak, dziecko, no bez muzyki to chleba nie ma.
1: I jeżeli chodzi o doświadczenie Artura Kadowskiego zawodowe w pracy jako jubiler, no to jest z tym podobnie jak z doświadczeniami doktora Albana, jeżeli chodzi o stomatologię.
2: Właściwie nigdy nie pracowałem w zawodzie. Ja, jakby to, wiesz, równolegle się działo. To chodziłem do szkoły, uczyłem się, chodziłem na warsztaty. Znaczy warsztaty polegały na tym, że się pracowało oczywiście w zakładzie jubilerskim, tak? Tam się zdobywało tą wiedzę praktyczną i umiejętność, wiesz, zrobienia różnych rzeczy. Tam na koniec szkoły, wiesz, egzamin czeladniczy, którym trzeba było wykonać właśnie, wiesz, tam odpowiedni wyrób i tak dalej, zaprojektować go. No, i to jest wszystko, z czym miałem do czynienia tak naprawdę w jubilerstwie.
1: Jak już wiemy, Artur Kadowski w zawodzie nie pracuje, natomiast wracając jeszcze do początków muzycznych, to też okazuje się, że Artur Kadowski na początku nie myślał o śpiewaniu. Śpiewanie właściwie też było przez przypadek.
2: Zgłosiliśmy się z zespołem na jakiś tam przegląd, wiesz, amatorski. To był przegląd zespołów szkolnych, to się tak nazywało. Koledzy stwierdzili, że no to ja będę śpiewał, nie? No, więc tak zacząłem, wiesz, próby jakieś tam z głosem. Nie miałem zupełnie pojęcia, że śpiewam. Nie wiedziałem o tym jeszcze. No i moja mama właściwie, wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, która, wiesz, chodziła do szkoły muzycznej, uczyła się śpiewu i powiedziała: dziecko, dobra, jak już masz śpiewać, to może ja ci coś wytłumaczę, chociaż jakieś podstawy, wiesz, mam oddech i tak dalej. Jak postawić dźwięk, no.
3: Dla tych, co chcieli tu osiągnąć coś, nic nie kradnąć.
1: Artur Kadowski, dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Jeżeli chodzi o pierwsze sukcesy przed szerszą publicznością, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że zespół, który próbował swoich sił w Jarocinie, pojawi się na scenie w Opolu.
2: A to też był, to było też wynikiem tego, że wzięliśmy udział w czymś, co się nazywał Ogólnopolski Przegląd, OMPP, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Polskiej Piosenki. To były takie, wiesz, tam najpierw jakieś tam miejskie kwalifikacje, potem jakieś wojewódzkie, regionalne i później ogólnopolski finał we Wrocławiu. Przed tym finałem były jeszcze warsztaty, które zresztą bardzo fajne, bo to można było się naprawdę wiele nauczyć, a wiesz, mieliśmy takich nauczycieli jak na przykład Grzegorz Ciechowski i wiesz, i wtedy, wiesz, no i mówię, no to były fajne czasy, no mówię, te warsztaty trwały zdaje się 2 tygodnie, coś takiego i przygotowywały nas też do tego jakby finału we Wrocławiu. Wszystkich, którzy tam brali udział. Ten finał wyłaniał tak zwaną złotą dziesiątkę, tak? Czyli po prostu 10 wykonawców, czy to zespołów, czy wykonawców, nie miało znaczenia, bo tam były też osoby, wiesz, śpiewające solo, były zespoły. W każdym razie liczba 10, tak? No i my znaleźliśmy się w tej dziesiątce, co automatycznie pozwalało nam wziąć udział, znaczy starać się o wzięcie udziału w koncercie debiutów w Opolu. No i też zgłosiliśmy się, wiesz, no cóż, mamy do stracenia. Spróbujemy. No i zagraliśmy tam i ja dostałem tam, znaczy nie jako zespół, tylko ja, jak debiut, za debiut estradowy dostałem jako wokalista po prostu nagrodę i od tego się właściwie zaczęło wszystko.
1: I to oczywiście nie koniec historii. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski. Zaglądając do jego biografii, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Artur Gadowski jest człowiekiem poszukującym. Mieszkał w Radomiu, w Szydłowcu, krótko w Warszawie, a następnie w Łodzi. No i jeżeli chodzi o miasto Łódź, Artur Gadowski twierdzi, że jest to miejsce absolutnie magiczne, w którym zdarzyć się może wszystko.
2: Bałuty to jest dziwne miejsce. To miejsce dziwne jest. Ja jak już mieszkałem kilka lat na Bałutach i kiedyś wieczorem, wiesz, gdzieś tam na stacji benzynowej, będąc po coś tam, czegoś zabrakło w domu. A może paliłem wtedy jeszcze, może po papierosy jechałem, bo coś tak mogło tak być. Gdzieś tam w nocy właśnie, wiesz, na stacji benzynowej rozpoznali mnie policjanci, którzy tam akurat patrolowali też i akurat też znaleźli się na tej stacji benzynowej, bo tam i tak mnie rozpoznali, mówią, że to, skąd ja się tu wziąłem, że to fajnie w ogóle. Ja mówię, no fajnie. Ja mówię, ja tu mieszkam. A on tak żartuje pan. Ja mówię, nie żartuję, no mieszkam, no fajnie tu jest. I tak patrzyli na mnie, taki, wiesz, miałem wrażenie, że patrzą na mnie jak na debila, ale no wiesz, no cóż, dlatego mówię, no co zależy z tymi Bałtami, różnie bywa. No wiesz, no ale z drugiej strony w Polsce w ogóle jest dziwnie w niektórych miastach, tak? No to w Łodzi też jest dziwnie, no to widzisz, dziwne rzeczy niebezpieczne i straszne dzieją się na Piotrkowskiej, no wydawałoby się, wiesz, no. Ja co prawda też na tych Bałutach takich głębokich też nie mieszkam. Ja mieszkam, wiesz, tam na tak zwanych nowych Bałutach, czyli tam już jest tak trochę

0: A skoro już mowa o niezwykłych miejscach w Polsce i na świecie, to pewnie tylko najbardziej zagorzali fani pamiętają, że Artur Gadowski koncertował z zespołem po, uwaga, uwaga, Związku Radzieckim.
1: Związek Radziecki to był pomiędzy Opolem a finałem tego MPP, między Wrocławiem a Opolem, tak jakoś się zdarzyło, że tam w tak zwanym międzyczasie pojechaliśmy na jakieś koncerty. To pierwszy raz, bo tam byliśmy w sumie dwa razy albo trzy. Potem, no, śmieszne miejsce było wtedy. To taki moment przemian, kiedy już rządził w Związku Radzieckim Gorbaczow, kiedy się to wszystko już rozpadało, nie? Tam nie było niczego. Nie wiem, jak jest teraz, nie mam pojęcia, bo ja od tamtych czasów, czyli od 20 tych paru, 7 lat praktycznie w tej chwili, ja tam nie byłem, nie ciągnie mnie tam absolutnie, ale nie było tam fajnie wcale. Nasza publiczność była znakomita, ludzie reagowali świetnie w ogóle na muzykę, zdarzało nam się, że graliśmy, a jakby naszymi supportami były rosyjskie kapele, więc to znakomici muzycy, no to są świetnie grający.
0: Artur Gadowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Słuchając i czytając liczne wywiady Artura Gadowskiego, można odnieść wrażenie, że kocha podróże, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy na temat wakacji. No i okazało się, że Artur Gadowski ma niezwykłe wspomnienia związane z wakacjami w Polsce jeszcze w czasach, kiedy był dzieckiem.
2: Ja lubiłem bardzo jeździć i wiesz, w latach 80. Z rodzicami jeździłem co roku na... Ponieważ ja jestem astmatykiem, alergikiem, potrzebowałem dobrego powietrza, żeby się jakoś uodparniać i wdychać jodu, uodpornić na przeziębienia, które potem się zaczynały, wiesz, jesienią. Jeździłem z rodzicami na Hel. Fantastyczny czas, w ogóle wspominam to bardzo, bardzo fajnie. Nawet śmiesznie tak pamiętam takie sytuacje typu, wiesz, ze stanu wojennego, kiedy u stan wojenny na Helu było, we Władysławowie stał szlaban po prostu, który był zamknięty i nie można było wjechać na Półwysep Helski. Trzeba było dostać odpowiednią przepustkę i tak dalej, żeby się tam dostać. No więc... To pamiętam i to był taki fajny czas, który zawsze miło wspominam i zawsze z chęcią wracam na Hel czy na Półwysep Helski w ogóle, nad Polskie Morze. Jest mi to bliskie sercu naprawdę bardzo miejsce.
0: No a skoro już tematy wakacyjne nam się pojawiły, to Artur Gadowski do dzisiaj wspomina tak zwane wakacje życia, które postanowili sobie zafundować, kręcąc teledysk do jednego z przebojów w Stanach Zjednoczonych. Panowie urwali się z planu na dobre 2 tygodnie.
2: Pierwszy raz z zespołem IRA pojechałem do Stanów Zjednoczonych na koncerty. Po 2 tygodniach zespół wrócił do Polski, a ja i jeszcze Wojtek Owczarek, nasz perkusista, Wojtek został ze mną i polecieliśmy do Los Angeles, do Kalifornii, żeby nakręcić teledysk do piosenki Ona jest ze snu. O, i to był wyjazd życia, tak. To zobaczyłem taką Amerykę jak w filmach, jak z filmu. W zasadzie pustynie Joshua i Tame Hoovera, Las Vegas, takie rzeczy. No, wyprawa niesamowita, wiesz. Też ta realizacja tego klipu też trwała 2 tygodnie, więc po prostu to sporo czasu było na zwiedzanie przeróżnych, przedziwnych miejsc, przedziwnych takich właśnie, wiesz, ale zwiedzanie w taki sposób bez... Niezorganizowana wycieczka to była, tak? Tylko wiesz, zastanawialiśmy się, no dobra, to co byśmy dzisiaj mogli zobaczyć, nie? No to ruszamy, no i wiesz, taka wyprawa, troszkę fajnie.
0: No i tak w sposób mistrzowski można połączyć przyjemne z pożytecznym. Artur Gadowski dzisiaj głównym bohaterem pewnego razu w muzyce. Nasza historia jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Artur Gadowski i zespół Ira, który został założony pod koniec lat 80. w Radomiu. Byliśmy w Radomiu, byliśmy już muzycznie w Opolu, a także w Łodzi i we Wrocławiu, a nawet w Związku Radzieckim. Nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu, o którym Artur Gadowski bardzo często w wywiadach opowiada.

0: Podróż za ocean. Artur Gadowski, właśnie będąc w Stanach Zjednoczonych, zafundował sobie przed laty wakacje życia, ale jak się okazuje, za oceanem również ciężko pracowali.
1: Teraz pracowaliśmy Polaka z kolegą, wiesz, z basistą. Więcej nie. Potem załapaliśmy pracę właśnie, wiesz, z tymi latynosami w takiej firmie. Już nie pamiętam, jak się tam nazywali, ale no, ja nas przyjął, mówi tak, dobrze, mówi, ale ja was przyjmę, nie mam

0: bardzo mówi, pracę, ale przyjmę was na 2 tygodnie, ale szukajcie sobie w tym czasie pracy, wiesz, no dobra, no to. Ale myśmy tak pracowali przez te 2 tygodnie, że on potem, wiesz, bo on, to była podpucha, on po prostu przyszedł i powiedział, że dobra, chłopaki, to macie u mnie stałą pracę, nie? Po czym nagle potem się, wiesz, tam wykazało, że tam troszeczkę jesteśmy bardziej pracowici niż nasi koledzy latynosi. To on już nam od razu zmienił, wiesz, miejsce, mówi tak, a to już teraz to wy będziecie samodzielni, wiesz, to macie tutaj do dyspozycji klucze, budynek, w ogóle, wiesz.
1: No ale na szczęście Artur Gadowski stwierdził, że muzyka to jest jego powołanie. Kilka dekad działalności w zespole IRA, mnóstwo płyt, również działalność solowa. I właśnie z płytą solową wiąże się niezwykła historia dotycząca piosenki Szczęśliwego Nowego Jorku.

jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które, wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat, pamiętam wtedy, wiesz, nigdy nie znalazła uznania, a wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i ważne, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiada, wiesz, tam mniej więcej, i poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu, mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. Wiesz. No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta, jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.

0: miłości brak.
1: Na pewno nie brak w biografii Artura Gadowskiego historii niezwykłych. Wystarczy wspomnieć choćby pamiętny support zespołu Aerosmith. I co ciekawe, Artur Gadowski opowiadał, że powtarzał w licznych wywiadach, że jego marzeniem jest zagranie przed Aerosmith. I okazało się, że właściwe osoby musiały to usłyszeć.
2: Oj, to ogromne przeżycie, ale fajne wspomnienia, bo no nie mogliśmy w to uwierzyć, że takie wielkie gwiazdy ze świata po prostu, a dwa lata wcześniej na przykład ja powiedziałem w jakimś tam wywiadzie, ktoś mnie zapytał, jakie jest moje marzenie, wiesz, takie estradowe, nie? Jakby, a moje marzenie byłoby na tej samej scenie wystąpić, nie? Co Aerosmith? No tak rzuciłem w ogóle, wiesz, nie tam myśląc o tym, że to w ogóle kiedykolwiek może stać, i po czym minęło dwa lata i ciach, proszę bardzo, wiesz. Dostajemy zaproszenie, żeby zagrać jako support. To w ogóle było fajne. Poznaliśmy, wiesz, kolegów zespołu, mogę tak powiedzieć, już w tej chwili, wiesz, zespołu Aerosmith. To nie mogliśmy właśnie w to uwierzyć, wiesz, bo nam różni ludzie naopowiadali różnych rzeczy, że absolutnie my nie będziemy mieć z nimi żadnego kontaktu, w ogóle zero. Zapomnijcie w ogóle żadnych zdjęć, żadnych filmów, nic. A tu jest tak, że wiesz, my przyjeżdżamy do hotelu, wiesz, meldujemy się, a tu nagle, wiesz, w otoczeniu jakichś tam paru osób podchodzi do nas to Steven Taylor. Mówi, cześć, mówi, gramy jutro razem, nie? Ja mówię, tak, tak, szczęki w dół, tak, tak, wiesz.
1: Ale ta historia ma dalszy ciąg, bo Steven Taylor zadał jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne.
2: A co robicie wieczorem? Nic. O, no to zapraszam was, jesteście naszymi gośćmi, wiesz, do klubu. No i po prostu, wiesz, siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje. I było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach. No i ja zadałem te pytanie, mówię, tak, mówię, wiesz co, dla mnie to jest, mówię, niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda po prostu gadasz ze mną, z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, tego nigdy nie słyszałeś, w ogóle z jakimś obcym kraju, wiesz, egzotycznym, jak Polska, nie? Jak kumpel, wiesz, kolega, wiesz, ze strady, tak? A Steven powiedział, że wiesz, słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie? Wiesz, i to jest wszystko na temat, wiesz, wielkości człowieka.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który na muzycznej scenie jest, wydawać by się mogło, od zawsze. Oficjalny start zespołu IRA to rok 1987, a nie był to przecież pierwszy zespół Artura Gadowskiego. No i przez wszystkie te lata uzbierało się mnóstwo niezwykłych historii. Choćby anegdota związana z pewną fanką, która bardzo chciała być przez Artura Gadowskiego adoptowana.
2: Przyjechała do mnie, stanęła w drzwiach, wiesz, i mówi: cześć. No przyjechałam, pomyślałam, że jesteś taki fajny, że mnie zaadoptujesz. No coś takiego mniej więcej, no. Potem się okazało, że ja, wiesz, jakiś tam miesiąc wcześniej po koncercie w Toruniu, tam już rozdając autografy, robiąc sobie jakieś zdjęcia z ludźmi i tak dalej, zamieniłem z nią kilka słów. Coś tam rozmawiała ze mną o czymś i stwierdziła, że no taki fajny jestem, ona ma takie słabe życie, że w zasadzie to ja bym był najlepszym tatą. Najbardziej to się ucieszyła moja żona.
1: No niestety adopcja nie przebiegła do końca tak, jak sobie owa fanka to wymarzyła.
2: Nie zaadoptowałem, okazałem się niefajny jednak. I następnego dnia dałem jej pieniądze, wsadziłem do, wiesz, autobusu do Torunia i...

0: W długiej karierze Artura Gadowskiego nie brakowało niezwykłych zbiegów okoliczności i licznych chwil zaskoczenia. Jak przyznał kiedyś, bardzo zaskoczyło ich właśnie, że piosenka Wybacz odniosła aż tak wielki sukces.
1: Sukces tego utworu zaskoczył nas totalnie. To znaczy, że to skala w ogóle, wiesz, sukcesu tej piosenki, bo my wiedzieliśmy, że to jest dobry utwór. Wiedzieliśmy, że na pewno, wiesz, no bo tam naszym znajomym się podobał, którym puszczaliśmy, rodzinie i tak dalej. Ale to, no to jest zawsze niby taki dobry, wiesz, probierz. I potem sukces tej piosenki na festiwalu w Opolu, to już był sygnał, że kurczę, rzeczywiście zrobiliśmy coś chyba rzeczywiście fajnego. Miliony odsłon na YouTubie, no a nas też robi wrażenie. To nie spodziewaliśmy się tego.
0: Artur Gadowski przyznał, że czasami ma wrażenie, że sukces danego utworu jest to kwestia szczęścia i ludzi.
1: No tak, tak, jest to zbieg okoliczności tak zwany, wiesz, no gdzieś trafiasz na ludzi, którzy ci pomogą, albo takich, którzy ci podłożą nogę, no to wiesz, to zależy na obie strony, to nie jesteś nigdy pewien, wiesz. Tak. Znaczy wiesz, generalnie, no to jest tak, w życiu artysty tak jest, no robisz coś i nie masz pewności, czy to, co robisz, będzie docenione przez kogoś, czy odniesiesz tym sukces, czy nie, no to wiesz, no to zawsze musisz się z tym liczyć, no. Nie można wychodzić z założenia, że o Jezu, zrobiłem coś świetnego, na pewno to wszyscy kupią, na pewno wszyscy będą zachwyceni, na pewno wszyscy mnie pokochają. Nie, nigdy nie masz takiej pewności.

0: Jak już słyszeliśmy dzisiaj, Artur Gadowski twierdzi, że część rzeczy, która nam się przytrafia w życiu, to kwestia szczęścia i trafienia na odpowiednich ludzi. I nie inaczej było z karierą Artura Gadowskiego w zespole Ira. Pojawił się na pewnym przeglądzie muzycznym, grając jeszcze w zespole, który z Irą nie miał nic wspólnego.
1: To akurat był zespół Landrynki dla dziewczynki. Pierwszy zespół przed, ostatni zespół przed mój, w którym byłem, przed pojawieniem się w zespole Ira. No bo wystąpiliśmy na tym przeglądzie, a na przeglądzie w jury siedział Kuba Pucisz, założyciel zespołu Ira. Tak? Wtedy już, zresztą Ira była takim zespołem w Radomiu już dosyć znanym. To nie jest tak, że wiesz, że to się od momentu mojego pojawienia się w tym zespole datujemy, wiesz, w ogóle powstanie zespołu.
0: Ale faktem jest, że obecnie po wielu, wielu latach zespół Ira kojarzy się chyba przede wszystkim jednak z Arturem Gadowskim.
1: Znaczy, ze mną się kojarzy, bo jakby pierwsze takie zawodowe, wiesz, działania, debiut w Opolu, 88 rok i właściwie od tego momentu datujemy, wiesz, karierę tak zespołu Ira, no, nazwijmy to tak. Więc jak obchodzimy jakąś rocznicę, to zawsze to odliczamy od 88 roku.
0: Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj chyba dowody na to, że przypadek rządzi życiem ludzkim. No bo tak, wygrana w konkursie zespołów, o której to wygranej Artur Gadowski przed momentem opowiadał, to jedno, ale prawdziwy start kariery Artura Gadowskiego w zespole Ira chyba miał miejsce na przejściu dla pieszych. Co ciekawe, Artur Gadowski szedł wtedy z drabiną.
1: Tak, taką drabinę, wiesz, do wieszania tam zasłonek, czy taką malarską w zasadzie, nie wiem. Bo pożyczyliśmy tą drabinę mojej babci. I wiesz, i to były takie czasy, no, że nie było takich, jak dzisiaj, wiesz, marketów jakichś budowlanych i tak dalej. Jak ktoś miał drabinę, to sobie pożyczał, jest sąsiad, od sąsiada, no tak. Znajomy znajomemu, wiesz, babci, ciotce, wujkowi i tak dalej. No i tak babci pożyczyliśmy drabinę, babcia tam sobie, wiesz, ją chwilę trzymała, a potem się okazało, że mojej mamie jest do czegoś potrzebna, no trzeba było ją przynieść. Taty nie było, bo gdzieś tam pojechał, wiesz. No i mama mnie wysłała po tą drabinę, więc musiałem po nią pójść na drugi koniec miasta i znaczy pojechałem autobusem, no, a z powrotem, no to już musiałem wracać na piechotę, przecież nie wejdę z drabiną do autobusu. No, to było w ogóle ciężkie, niewygodne, straszne to było jakieś. No i tak wiesz, no akurat byłem w pobliżu amfiteatru wtedy, wiesz, i stoję sobie na czerwonym świetle, a po drugiej stronie w kierunku amfiteatru stoi Kuba Pucisz z gitarą. No i Kuba się uśmiechnął do mnie, podszedł, mówi cześć. Zaproponował, żebym wpadł i no i tak się zaczęła w zasadzie nasza taka, wiesz, zawodowa droga, nie?
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
8: Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, który podarował nam fantastyczne muzyczne chwile pod koniec lat 90. nagrywając wielki hit Dzień Gorącego Lata. Zespół Big Day. Za moment urządzimy sobie niezwykłą podróż przez kilka ostatnich dekad.

0: Dzisiaj postanowiliśmy wam zafundować dzień gorącego lata. Zespół Big Day, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Jak po latach reagujecie na swoje piosenki w radiu?
2: Dobrze.
1: Wciąż dobrze.
0: Wciąż dobrze?
1: Wciąż dobrze, a nawet jeszcze lepiej.
0: Do tego jeszcze wrócimy. Słuchajcie, aż sobie zanotowałem pewną niezwykłą notatkę z internetu, jaką o was znalazłem. Uwaga, uwaga, pewnie to znacie. Znakiem firmowym zespołu Big Day są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa. Ładnie ktoś napisał, prawda?
2: Tak.
0: To
2: nam zredagował na naszą stronę internetową jeden z fanów, ponieważ poprosiliśmy kiedyś ludzi, którzy dobrze znają zespół, żeby taki ogólny rys stworzyli oni, bo nam było po prostu dziwnie i głupio sobie tak pisać, więc te wszystkie złote myśli o nas to są z zewnątrz.
0: Z zewnątrz, tak. Słuchajcie, a propos spraw rodzinnych, to ja nie tak dawno z Natalią Kukulską rozmawiałem, która też z mężem współpracuje. Czy wy potraficie oddzielić jakby sprawy zawodowe od domowych, czy jak to się ładnie mówi, przynosicie robotę do domu?
1: Przynosimy robotę do domu, jak najbardziej.
2: Zdecydowanie.
1: Wiesz, no oczywiście staramy się troszeczkę czasem to pooddzielać jakoś sensownie, ale no tak czy inaczej tak naprawdę się tego nie da dobrze zrobić, ponieważ chociażby z tego względu, że robimy w domu bardzo wiele rzeczy związanych właśnie z naszym graniem, czyli wiele piosenek tam powstaje, tam powstają miksy.
0: Czyli domowe
1: tak,
0: studio
1: czy
0: jest,
1: inaczej,
0: tak?
1: Domowe studio jest, więc robota jest w domu. W domu jest po prostu wszystko. Życie, robota i to wszystko, co jest z naszym życiem w ogóle związane.
0: Mhm. Ja muszę o jedną rzecz zapytać Marcina, bo też grałem na basie. Natomiast ty jesteś śpiewającym basistą.
2: Tak jest.
0: Ja kiedyś tak próbowałem zaśpiewać grając jednocześnie, to jest niewykonalne. Jak to się robi w ogóle?
2: To jest taka kwestia. Ja na początku grałem na gitarze w swoich pierwszych zespołach jako młody nastolatek i w pewnym momencie zostałem basistą, bodajże jako 17-latek. Byłem już basistą w zespole i musiałem się tego nauczyć. Mhm. Rzeczywiście jest problem taki, że niektóre numery mają troszeczkę inny takt w basie i troszeczkę inny takt przy śpiewaniu i trzeba się tego po prostu nauczyć, a po paru latach to już przychodzi samo.
0: Mhm. Ale jest to do nauczenia, prawda? Nie trzeba mieć jakichś specjalnych talentów.
2: Jest to do zrobienia, albo po prostu trzeba mieć talent.
0: To trochę jak Sting jesteś.
2: No.
0: A propos Stinga, pamiętam, nie tak dawno dane nam było rozmawiać ze Stingiem i zapytałem go, jak reaguje na własne piosenki w radiu. On powiedział, że zwykle się nie słyszy. To żona mu mówi, że właśnie grają twoją piosenkę. Maryla Rodowicz, której zadałem też to samo pytanie, powiedziała, że też się nie poznaje. Natomiast na przykład Antek Smykiewicz daje głośniej. Grzegorz Markowski zastanawia się, dlaczego to tak zaśpiewał, a nie inaczej. Jak wy reagujecie? Macie, ogarnia was taka myśl, dlaczego to tak zostało zagrane, a może by to jeszcze raz nagrać?
2: Oczywiście.
1: To jest nieustający, moim zdaniem, taki, wiesz, taki dylemat twórcy, czyli że to, co powstało kiedyś, onegdaj, cały czas mam wrażenie, że można byłoby to zrobić lepiej po latach, można by w tym podłubać, może jednak byłoby jakoś bardziej, wiesz, cudownie. Natomiast mam jednak wrażenie, że po latach chyba do tego dojrzałam ja osobiście, że wydaje mi się, że te rzeczy, które zostały wtedy zrobione, muszą takie pozostać. Mhm. Ponieważ one już naprawdę stracą świeżość, stracą coś takiego absolutnie unikatowego, co było charakterystyczne tylko wtedy. Po prostu dla nas, dla tego, co my
0: tak
1: stworzyliśmy.
0: Jest.
1: Także wydaje mi się, że wiesz, grzebanie w tym po latach, no może, kto wie, może kiedyś dojrzejemy do takiej myśli, że trzeba będzie coś tam poprzerabiać, ale mam jednak wrażenie, że to powinno takie pozostać, bo to jest po prostu swoiste i takie ma być. Ale niewątpliwie pojawiają się ciągle takie myśli, że coś zostało niedorobione, źle zrobione, że szkoda, że niedopilnowane, że teraz byśmy zrobili to lepiej, że teraz jesteśmy dojrzalsi, więcej wiemy, że można by było naprawdę, góry przenosić po prostu. I właśnie taka jest droga i ona taka musi być.
0: No, zespół Lady Punk zrobił podobną rzecz, nagrał jeszcze raz swoją pierwszą płytę z tym, że zaprosił gości. Czy wam chodzą po głowie na przykład zrobić coś takiego?
2: Osobiście chyba nie, w głowie mi to nie chodziło. Ja bym chętnie niektóre płyty po prostu przemiksował jeszcze raz, ale zostawił zdecydowanie te ślady takie, jak wtedy były, mocno witalne i mocno młode. Czyli to wszystko, co nagraliśmy, ewentualnie zrobione dzisiejszym uchem.
0: Jak wy reagujecie, no nie wiem, na przykład na Dzień Gorącego Lata, który jest grany bardzo często do dzisiaj? Bo to chyba wasz największy hit, czy... czy waszym zdaniem są większe?
2: Najczęściej emitowane, może tak. My mieliśmy w latach 90. taki numer jak Przestrzeń w świetle i we mgle, Mój znak, czy cover Klęczona, który zrobiliśmy, kiedyś znów zawołam cię, które były dużo, dużo wyżej na listach przebojów, wtedy, kiedy się ukazały. Natomiast w Dzień gorącego lata rozkręcało się z roku na rok i tak. I dzisiaj jest to prawdziwy monster, jeśli chodzi o emisję radiową, z czego jesteśmy dumni, bo to też zostaje się w historii i to tak naprawdę mocno.
1: Ale tak naprawdę ta piosenka miała swoje takie różne dziwne losy.
2: Tak jest.
1: Bo weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Czyli tak naprawdę brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma, bo to był czas, kiedy nagrywały się te płyty dość długie, dłuższe, jeśli chodzi o czas trwania. I zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i tak naprawdę byliśmy trochę postawieni pod ścianą, bo materiał był gotowy, prawie że, i ustaliliśmy z Marcinem, kurczę, no co tu zrobić, no nie ma piosenki jakiejś takiej, no co tu zrobić.
2: Marcin
1: wygrzebał coś tam, jakąś starą właśnie, stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam. I zaśpiewał mi to gdzieś tam w kuchni, pamiętam, wziął gitarę akustyczną i próbował jakoś skleić te słowa i na nowo zaśpiewać, ponieważ on już może sam powie, jak powstawała ta piosenka, ale tak naprawdę ta piosenka na początku miała takie losy, takie sobie. Firma w ogóle niechętnie w ogóle chciała ją lansować, tak naprawdę zupełnie na co innego stawiali, a my się jakoś uparliśmy, że skoro płyta ma wyjść w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która jest naszym zdaniem... No najbliżej chyba, temu, co za chwilę, czyli będzie lato, będzie ciepło, będzie przyjemnie.
2: Tak, tak. Pierwszy pomysł był na inny singiel na początku, a w Dzień gorącego lata chcieli we wrześniu.
1: Ale tak naprawdę
2: bez sensu.
1: Kompletnie nie mieliśmy jakby pojęcia, co się z tą piosenką stanie. To był czysty eksperyment po prostu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ona się tak rozhuśta, że się tak rozhula. I tak jak powiedział Marcin, to wszystko też wymagało czasu. Na samym początku ona tak sobie radziła, tak sobie powiedziałabym nawet. Dopiero rok kolejny, następny pokazywał, że z tego się robi jakiś właśnie monster.
0: Złoty przebój.
1: Tak jest, który nas właściwie nie mogę powiedzieć, że zniewolił, ale w jakimś sensie chyba określił pewne rzeczy, co dla nas też jest takie sobie, bo my zrobiliśmy dużo różnych rzeczy, dużo różnych piosenek, bardzo różnych.
2: Ponad setkę.
1: I one są gdzieś tam w tej chwili w odwodzie. Tak naprawdę, jeśli się mówi o nas i myśli, no to jest jakby taka sztandarowa piosenka, która ma świadczyć o tym, co zrobiliśmy. I to jest troszeczkę takie czasami nie do końca prawdziwe przecież. Ale rzeczywiście to się rozkręcało długo, no i wygląda tak, jak
2: tak, widać. Bo to jest piosenka, która nie określa zespołu, ale jest jego znakiem.
1: Ale jest jakąś częścią.
2: To przecież my, oczywiście, że tak.
0: Zespół Big Day dzisiaj w Radiu Złote przeboje w programie Cała Muzyka. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o ich pozamuzycznych zajęciach.
3: Radio Złote przeboje na fali. 80.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, zespół Big Day. Słuchajcie, obiecałem, że porozmawiamy o pozamuzycznych sprawach, czyli pora na nasz stały kącik pod tytułem Moja pierwsza praca. Krzysztof Krawczyk kiedyś pracował jako kierowca limuzyny, Krzysztof Cugowski zbierał tulipany, Kasia Popowska pracowała w McDonaldzie. Jak tam u was z pierwszą pracą?
1: Moją pierwszą pracą była praca w sklepie z okularami słonecznymi.
0: Aha.
1: Trwała bardzo krótko, ponieważ jakoś za chwilę zespół Big Day się zaczął rozkręcać i okazało się, że właściwie no nie mam czasu po prostu nawet, nie mam czasu na pracę.
0: A Marcin?
2: A ja byłem kaowcem, pracowałem w Domu Kultury 2 lata. Może tak, jakoś tak, nawet na pół etatu.
0: No to takie pokrewne zajęcie w sumie.
2: Tak, chodziło po prostu o taką opiekę nad zespołami, organizację koncertów, także, ale byłem też od wszystkiego. Oczywiście musiałem umieć przykręcić rurkę, zmienić grzybek w kranie, żarówkę, świetlówkę, jakieś takie półkonserwatorskie prace robiłem przy okazji tego, ponieważ jestem elektronikiem, więc przy okazji zatrudniono mnie jako elektryka, tak. Na 1/64 etatu.
0: Słuchajcie, a zastanawialiście się kiedyś, jak mogłoby wyglądać wasze życie? Co byście robili obecnie, gdyby nie przytrafił się po drodze zespół?
1: Nie mam pojęcia. Ja miałam różne plany, wiesz, tak naprawdę na życie, bo tak naprawdę w ogóle to miałam być polonistką. Mhm. Od tego się zaczęło, przecież ja studiowałam filologię polską. A później co dalej? No być może dziennikarstwo, być może coś zupełnie innego po drodze by się gdzieś tam pojawiło. No, ale oczywiście dopadła mnie muzyka, ponieważ tak naprawdę muzyka była we mnie zawsze, odkąd pamiętam, byłam dzieckiem i zawsze po prostu dom był pełen muzyki. I szkoła muzyczna, i wszelkie możliwe akademie, i wszelkie możliwe po prostu występy gdzieś tam, no gdzie się tylko dało tak naprawdę. Czyli to taka droga też dość typowa, wydaje mi się, dla osób śpiewających, że trzeba przejść te wszystkie etapy. No, ale mówię, po drodze pojawiła się sytuacja związana z graniem, no i uznałam, że to jest moja miłość. To
0: tak
1: jest to, w czym się najbardziej odnajduję i jest mi z tym dobrze.
2: Tak, trochę pogramy, a potem zobaczymy.
1: Poza tym tak naprawdę też tak było. Uznaliśmy, że trochę pogramy i zobaczymy, czy to pójdzie, czy to zażre, jak to się wtedy mówiło. No i jak się okazało, tak jest do dzisiaj. Czyli te wszystkie rozwiązania tymczasowe okazują się najtrwalsze.
0: Ale nie nazywajmy tego prowizorką, prawda? Żeby nie było. Dobrze, teraz pobawimy się tytułem waszego największego chyba przeboju. A propos dnia gorącego lata, jaki jest wasz wymarzony? Gdzie lubicie jeździć?
1: Tak naprawdę najczęściej i absolutnie jest to takie miejsce kultowe, które odwiedzamy wielokrotnie w ciągu roku, ale w lato to w ogóle absolutnie, to jest Sopot. Mhm. I tam po prostu no musimy być co roku w lato, ewidentnie w lato.
2: Mamy swoje spacerowe ścieżki tam, swoje miejsca.
1: To jest takie miejsce ukochane. Dokładnie. Czas. Natomiast widzieliśmy już wiele różnych fajnych miejsc, no i jest ich jeszcze strasznie dużo do zobaczenia, także no, ale myślę, że chyba tak naprawdę Sopot jest takim miejscem, gdzie czujemy się cudownie w lato.
0: Mhm. Słuchajcie, dobrze, wracamy do muzyki, ponieważ to program Cała Muzyka. Pogadajmy o muzycznych inspiracjach. Gdzieś w jakimś wywiadzie z wami znalazłem taką informację, że jedną z inspiracji był Noel Gallagher.
2: Ach, jak najbardziej.
0: I o mało co nie wystąpiliście razem z nim. Że to było do załatwienia, ale się...
2: Gdzieś, ja pamiętam tak.
1: 90, tak.
2: To był jakiś taki moment, że gdzieś coś takiego, ale to bardzo często, wiesz, w historii zespołu jest tak, że jest milion propozycji, z których nic nie ma. Czy widocznie, jak to mówiliśmy, to gdzieś padła jakaś taka propozycja tego typu. Mhm. Osobiście tak, to jest jeden z moich idoli. Mam idoli z lat 60., 70., ale również zespół Oasis, bracia Gallagher, Liam i Noel. To są panowie, którzy moim zdaniem wskrzesili rock'n'rolla w 90. latach. Zresztą cały czas jest to dwóch mocnych zawodników, chociaż teraz solo. Mhm. Uwielbiam jednego i drugiego.
0: Skoro przywołaliśmy lata 90., wy zaczynaliście zaraz na początku tej dekady. Z czym ta dekada wam się kojarzy, lata 90.? Jakie jest pierwsze skojarzenie?
2: Wow. Nic nie pamiętam. Za dużo graliśmy.
1: Kojarzy mi się na pewno właśnie z taką potworną ilością właśnie wyjazdów, to z pewnością, to co powiedział Marcin. Czyli wiecznie gdzieś tam kursowaliśmy, a więc muzyka, jeszcze raz muzyka, która wchodziła z każdej strony i była w nas i wszędzie na okrągło. Że nie było czasu tak naprawdę odetchnąć i pomyśleć o życiu prywatnym po prostu. z tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z pewnością, no właśnie z tą otwartością, z taką otwartością, że można było poznawać masę ludzi, ciągle jeździć, ciągle być w ruchu. To ewidentnie lata 90. I wydaje mi się, że jakaś taka siermięga gdzieś w tle jeszcze tego wszystkiego mi się kojarzy.
2: Mm-hmm. Kraj był dużo biedniejszy też wtedy.
1: Pamiętam
2: też
1: takie właśnie siermiężne koncerty, że to takie było nie zawsze dorobione, nie zawsze fajne. Zimne garderoby, jakieś takie rzeczy też pamiętam, które właśnie były wtedy dość powszechne, mam wrażenie, ale to było urocze i to było jedyne i nie oddałabym tego za nic po prostu. Te przeżycia są cudowne.
0: Słuchajcie, a sam show biznes jak się zmienił na przestrzeni tych trzech dekad?
2: Bardzo, przede wszystkim bardzo. Wydawanie płyt się zmieniło, ponieważ ludzie kupują śladowe ilości nośników, tak zwanych, brzydko mówiąc. Czyli tych płyt twardych sprzedaje się bardzo niewiele. Natomiast jest cały streaming i internet, czego w latach 90. kompletnie nie było i nikt nie był na to przygotowany, też myślę, nawet i po 2000 roku jeszcze. To dopiero ostatnio wszystko zostaje jakoś usystematyzowane i włożone w określone ramki, że to jakoś tam działa w jakiś sposób, ten cały streaming. Natomiast wcześniej, no tak jak mówię, to było sprzedaż płyt, 90. lata. Prawdziwych płyt. Kiedy coś sprzedawały się ogromne ilości.
0: 100 tysięcy, a może nawet i więcej, a teraz?
2: Tak, tak. No teraz ja nie wiem, jakie to są ilości. To są ilości typu 2, 3 tysiące, 5, 10. To jakieś śmieszne. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, wszystkie nasze poprzednie płyty są multiplatynowe.
0: No, przynajmniej według obecnych kryteriów. Zespół Big Day dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę porozmawiamy trochę o upływie czasu. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje na Fali 89,8 FM.

0: Zespół Big Day dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, czyli jedno z no, w sumie chyba niewielu muzycznych małżeństw w naszym show biznesie. Słuchajcie, a propos, czy wy pamiętacie, kto kogo poderwał? Jak to było u was? Proszę się przyznać.
1: Ja chyba podrywałem. Albo tak razem, nie wiem.
2: No,
1: jak to było?
0: Ja podejrzewam, że to pytanie słyszeliście już kilka razy i ma się tam wypracowana odpowiedź.
1: Ja podrywałem pewnie, tak. No, nie wiem.
2: No opowiadaj, Marcin, tak, jak to już zacząłeś.
1: Normalnie, tak normalnie jak się podrywa.
0: Okej.
1: No, tak.
0: Dobrze. Okej. Zaczynaliście w zwariowanych latach 90. Czy pamiętacie jakieś niezwykłe imprezowe harce? Porozmawiajmy o soli rock'n'rolle, czyli o imprezowaniu.
2: No były takie harce. Masa harców była, tak.
1: Tak, straż pożarna przyjeżdżała, hotele w ruinie.
2: To chyba akurat nie my.
0: Jesteście gdzieś na jakiejś czarnej liście, w jakimś hotelu?
2: Wątpię.
1: Nie, chyba nie. Zawsze było na kogoś innego.
2: Na szczęście zawsze można było na kogoś innego zrzucić.
1: Było dużo takich koncertów spędowych. Tak. Dużo koncertów spędowych, że grało
2: To było w większym towarzystwie zazwyczaj imprezy, zatem...
1: I zawsze mówili, że Big Day to ten spokojny i oni nie mogli tego zrobić.
0: Ja z Małgorzatą Ostrowską niedawno też rozmawiałem a propos imprezowania. No i chyba razem doszliśmy do wniosku, że dawniej, nie wiem, nawet w latach 90. imprezowało się jakoś bardziej. Czemu tak jest? Czy my jesteśmy starsi, czy to może wszechobecność kamer?
2: No myślę, że jedno i drugie. Jedno i drugie, ewidentnie.
1: Myślę, że gdyby kiedyś były telefony komórkowe, to byłaby
2: też
1: bieda.
2: Nie zawsze. Tak. Myślę, że ewidentnie. No to cała ten, chociażby właśnie te telefony komórkowe, które każdy może w każdej chwili uruchomić, to wszystko działa jakby...
0: I pyk na plotka, prawda?
2: Tak, to działa właśnie przeciwko takim imprezom. No i nie wiem, czy właśnie może towarzystwo, może ludzie są jakby trochę też spokojniejsi, trochę inaczej może się bawią w ogóle dzisiaj?
1: To ja myślę, że to podglądactwo ich gasi właśnie.
2: To też.
0: Słuchajcie, teraz będzie pytanie takie na poły filozoficzne. Z czego jesteście najbardziej dumni po tych wszystkich latach?
2: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji. Czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane. Czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest... Z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
0: Marcin?
1: W 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić... Tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten Dzień Gorącego Lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tą piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radiu grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, dwudziestu kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie.
0: Fajnie go mieć. Słuchajcie, czy wy prowadzicie jakieś rachunki a propos liczby koncertów, które zagraliście do tej pory? Ja znalazłem takie szacunki, że ponad 2000.
1: 1500 myślę, że zagraliśmy na pewno, ale jak to wygląda dokładnie, to... Kiedyś prowadziłem rachubę, pamiętam w 90-tych latach, ale graliśmy dużo, dużo więcej. Były lata, że graliśmy, nie wiem, 130 koncertów rocznie, tego typu. To myślę, że te pierwsze lata to nabiły większość. W tej chwili jest to kilkanaście koncertów, ale to też wszystko inne.

0: inaczej jest teraz przygotowane, to ma troszeczkę inne ręce i nogi. Mhm.
1: Higiena pracy jest większa.
0: Higiena pracy jest znacznie większa.
1: Zespół Big Day. Rozmawialiśmy już o imprezowaniu, za chwilę porozmawiamy o koncertowaniu, tym bardziej, że na jednym z takich koncertów zdarzyło się coś, co nie śniło się fizjologom. Co to takiego? No, jeżeli jesteście ciekawi, na pewno się dowiecie za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości zespół Big Day. Słuchajcie, obiecałem, że porozmawiamy o pewnych koncertowych przygodach. Ja znalazłem w internecie taki artykuł, w którym autor opisywał wasze przygody na jednym z koncertów. Były problemy z garderobą, o których to problemach wtedy nie chcieliście za bardzo mówić.
1: Miałem nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne, miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncert. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata i pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt i śmiech Anki Ortodoks, która stała z tyłu i która się zwięła w pół. Ja się obejrzałem i mówię, kurczę, pół tyłka mi widać. Ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto. Z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno.
2: Ale pamiętam, że mieliśmy bardzo
1: Wszyscy
2: fajny
1: mieli ubaw. Zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem sobie i się wycofałem.
2: A co ten Marcin taki był jakiś nieswój dzisiaj? Potem takie pytanie. Jakiś taki sztywny. W ogóle się nie uśmiechnął. Nic nawet nie zagadał. No właśnie.
0: No to Leny Krawiec miał gorzej, bo jemu pękły z przodu.
2: No to rzeczywiście.
0: No ponieważ w dobie smartfonów żyjemy, to cały świat to zobaczy. No. Nie wiem, czy widzieliście Lenego Krawica?
1: Nie. Bez gaci.
0: Poszukajcie. Dobrze, skoro jesteśmy przy tematach koncertowych, to pamiętam, kiedyś zaglądałem do rajdera koncertowego zespołu Zakopower i tam wśród wymagań znalazłem całą górę napojów wysokoprocentowych. Gdyby postronna osoba weszła przed koncertem do was do garderoby, co by zobaczyła?
1: Kanapki, ciasteczka.
2: Takie różne różności, tak, zdecydowanie. Ten,
1: jesteśmy napoje, dorośli.
2: Ale nie mamy wymagań właśnie tego typu, jakichś takich wygórowanych.
1: Nie mamy.
2: Czasami rzeczywiście po jakimś małym drinku wypijemy, czy po jakimś tam kieliszku wina i to jest tyle właściwie. Ale nie ma żadnych przede wszystkim jakichś takich, tak jak mówisz tutaj, że historie...
0: Nic z tych rzeczy, dobrze. No,
2: bardzo niewiele, o tak.
0: Dobra, okej. Dzisiaj zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Słuchajcie, ja się tak zastanawiam, bo wiele razy, kiedy pytałem gwiazdy o to, jak radziły sobie z muzyką w szkole i jak radziły sobie w szkole, to okazywało się, że na przykład, nie wiem, Rod Stewart, z którym rozmawiam, przyznał, że nienawidził lekcji muzyki i wręcz uciekał z nich. Jakimi uczniami byliście?
2: Tak w ogóle, czy konkretnie z muzyki?
1: Z muzyki.
2: Wiesz co, no ja chyba nie byłam złą, tak jak mówię, bo tak jak właśnie powiedziałam przed chwilą, wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego. Po
0: prostu. I na fajnych instrumentach, a nie na flecie prostym.
2: Oczywiście, to chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z taką nudą po prostu. A tak w ogóle to szło mi dobrze.
1: Trochę mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dętej i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dętej nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić. I pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dętej, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
2: No może właśnie
1: może
2: tego,
1: dlatego, może że na siłę, tak cielano na siłę.
2: A poza tym już wzięto tych wszystkich, tak, którzy i tak
1: którzy po prostu nie chcieli, nie mieli talentu.
0: Tak jest. Dobrze, teraz plotki, ploteczki. Powiedzcie mi, czy wy kiedyś znaleźliście na swój temat w internecie jakąś absurdalną plotkę?
2: Oczywiście.
1: Tak jest.
2: Nie wiem, czy w internecie, czy nawet może jeszcze sprzed czasów internetu najróżniejsze ploteczki krążyły. Między innymi to, że mamy dziecko, którego nie chcemy pokazać. Że gdzieś tam je schowaliśmy, skitraliśmy i w ogóle coś takiego.
1: No, był temat, że ja nie żyję.
2: Był ciężki temat,
1: no,
2: szczerze
1: to był
2: mówiąc.
1: Ciężki temat, ja po prostu zdębiałem odbierając telefon.
0: Ale pogłoski okazały się mocno tak, przesadzone.
1: Jeden artysta powiedział drugiemu znanemu artyście, który powiedział znanemu artyście i dowiedział się nasz były menadżer o tym. I zadzwonił taki roztrzęsiony, ja odebrałem telefon i on o tak westchnął. O Jezu, dobrze. A ja mówię, co się stało? Mówi, no bo nie żyjesz. No to było słabe. To było słabe, ale no tak. No, ktoś to wymyślił. Próbowaliśmy ten głuchy telefon zlokalizować, jak to poszło. Rzeczywiście kilka osób, nie powiem kto, znanych, nie wiem skąd to przyszło do głowy. Za dużo napojów.
2: Ale początku nie znamy właściwie. To już tylko właściwie,
1: nie
2: że
1: znamy
2: a ten mi powiedział to, a ten mi powiedział, a to ten mi powiedział. Ja nie, bo tamten, wiesz. I to coś takiego.
1: I jak to ktoś powiedział, no co się martwicie, dobrze, że mówią.
0: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje dzisiaj. Słuchajcie, na koniec ja chciałem nawiązać do jednej z waszych piosenek. Mówię o przestrzeni. Czy wy wiecie, że ta piosenka pewnie każdego DJ-a radiowego w naszym kraju przyprawiła chociaż raz o zawał serca?
2: Wiemy.
0: Przez tą ciszę. Że tu nie gra.
2: Wiemy. Donoszono nam o tym wielokrotnie, że to była bardzo, bardzo stresująca pauza, a miała być taka urocza i taka w ogóle ładna. Okazało się, że...
1: Tak, tam miały startować ptaki. Miał być taki odlot ptaków właśnie w tamtym momencie. Nie wiem, czemu nam te ptaki przyszły do głowy. Potem się okazało, że ze zbioru nagrań z jakiejś takiej płyty CD, gdzie to było, realizator, który ówcześnie robił płytę, Jarek Pruszkowski, którego już niestety nie ma między nami, stwierdził, że tak naprawdę to są prawa autorskie też. Ktoś nagrał i to nie powinniśmy używać takich gotowców, chyba że pójdziemy do Parku Narodowego i sobie nagramy.
0: Nagramy.
1: I będziemy mieli, ale będziemy mieli własne, ale niestety nie było już jak, trzeba było płytę kończyć. I zostawiliśmy tą pauzę, myślę, ciut przydługą, no ale zostało.
0: Słuchajcie, widzimy się w takim razie przy okazji premiery płyty najbliższej. Mam nadzieję, za niedługo.
2: Bardzo, bardzo serdecznie oczywiście dziękujemy za zaproszenie i się zameldujemy w odpowiednim czasie.
0: Zespół Big Day, pięknie dziękuję.
2: Dziękujemy serdecznie.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.